Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Radio gra, hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Wtorek, 9 czerwca, na zegarach mamy 6:00, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylania, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Prawdopodobnie pod koniec czerwca rozpocznie się przebudowa torowiska na ulicy Trzebnickiej pomiędzy Placem Powstańców Śląskich a Mostem Trzebnickim oraz remont sieci trakcyjnej na odcinku od wiaduktu kolejowego przez Mosty Trzebnickie do ulicy na Polance. O zakończonym postępowaniu przetargowym dotyczącym tego zadania poinformuje

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Rzeki, wykonawca od momentu podpisania umowy, będzie miał 1,5 roku na jego opracowanie. Przetarg, dodajmy, dotyczy opracowania pełnej dokumentacji. Wykonawca opracuje projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne. Zdobędzie też komplet decyzji administracyjnych oraz uzyska uzgodnienia środowiskowe i konserwatorskie. Drogi zwalniające na Alei Kochanowskiego powodem konfliktu. Zdania są podzielone. Niektórzy mieszkańcy popierają ten pomysł, jednak w internecie możemy przeczytać też komentarze o korkach i problemach z hałasem. Zgodnie jednak przyznają, że na tej ulicy potrzebna była poprawa bezpieczeństwa.
2: To znaczy się słychać uderzenia, prawda? Jakoś nie odczułam, ale... Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo nawet tutaj bardzo dużo ludzi ginęło na tych pasach. Poprawiło się, muszą trochę zwalniać. No, nie wszyscy uważają, prawda?
3: Po prostu kierowcy chcą nieraz zmienić pas czy coś. Także ja myślę, że gdyby kierowcy jeździli zgodnie z przepisami, nie byłyby potrzebne takie progi.
4: To jest bardzo potrzebna rzecz.
1: Mówią mieszkańcy, a Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, mówi o statystykach, które skłoniły miasto do umieszczenia tam progów.
5: Przede wszystkim Aleja Kochanowskiego jest aleją, ulicą zakwalifikowaną do grupy najbardziej niebezpiecznych. Mowa tutaj oczywiście o pieszych, ponieważ żeby przejść na drugą stronę ulicy, trzeba przeciąć dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą stronę bez azylii. Od 2018 roku mamy takie statystyki, to ponad 400 zdarzeń, 400 wypadków w ciągu tej alei, w ciągu tej ulicy miało miejsce, w tym wypadki niebezpieczne.
1: Progi zwalniające to rozwiązanie tymczasowe.
5: Docelowo na Alei Kochanowskiego powstanie sygnalizacja świetlna, czyli progi zwalniające są rozwiązaniem tymczasowym, chroniącym właśnie pieszych. Jesteśmy w mieście w trakcie gromadzenia dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną. Będzie to takie rozwiązanie docelowe, które ma na stałe uspokoić ruch w tamtym miejscu. Nie jesteśmy w stanie teraz oszacować daty, ponieważ jesteśmy właśnie w procesie gromadzenia dokumentacji do sygnalizacji. Na tym etapie jeszcze takiej daty nie możemy podać.
1: Rzecznik z DIUM-u podkreśla też, że progi spełniają wszystkie wymogi i nie są za wysokie.
6: Twoje sprawy.
1: Na początku tygodnia mieliśmy też dobrą informację dla mieszkańców okolic lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów. Te mają omijać najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Jak mówi Karol Przywara, prezes wrocławskiego portu, do takich zmian zobowiązał się zarząd w rozmowach z mieszkańcami, którzy zgłaszali uciążliwość hałasu generowanego przez samoloty.
7: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
1: Wcześniej lotnisko wprowadziło już opłaty dla przewoźników za start i lądowanie w godzinach nocnych.
7: Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu, nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, która mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. My chcemy zachęcić ich do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
1: Zmiany jednak wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy, najpóźniej na początku przeszłego roku. Posłuchajcie dlaczego.
8: Musimy czekać, bo to wynika z wymagań i z przepisów, które nas obligują do zrobienia w pewnych terminach pewnych rzeczy. To znaczy najpierw my projektujemy, później po projektowaniu latamy to na symulatorze, analizujemy, znowu latamy na

0: symulatorze i później oddajemy to do publikacji, która trwa 3 miesiące. To trwa tak długo po to, żeby wszyscy przewoźnicy mogli sobie do baz danych samolotów podkładać te koordynaty, które Państwo widzieli. I to jest podstawa do tego, żeby później te samoloty z założenia tymi trasami latały.
1: Wyjaśnia wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski. Warto jeszcze podkreślić, że mimo zmian procedury startu i lądowania zależą od wielu czynników, m.in. od pogody, wiatru i ruchu lotniczego. W poniedziałek mówiliśmy też o kolejnym rekordowym miesiącu na wrocławskim lotnisku. W maju port obsłużył ponad 550 tysięcy pasażerów. To oznacza wzrost o prawie 13% w porównaniu do ubiegłego roku. A które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem, sprawdziła Paulina Schneider.
2: W maju najczęściej latano do Alicante i Lizbony, ale również do Hani, Palermo, Paryża czy Rzymu. Jeśli chodzi o loty czarterowe, to tutaj bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Antalya, Heraklion i Majorka. Warto zwrócić uwagę na poziom wypełnienia samolotów, który w maju sięgnął 90%. Pod koniec miesiąca port obsłużył też 2-milionowego pasażera w 2026 roku. To pani Bożena, która przyleciała z Hiszpanii.
1: Warto jeszcze dodać, że to najlepszy maj w całej historii portu lotniczego Wrocław.
3: www.radiogra.pl.
1: Walka ze szczurami bez bólu i zabijania. Fundacja Musika prowadzi we Wrocławiu etyczną deratyzację. W budynkach Ekostraży i Urzędu Marszałkowskiego pracownicy fundacji blokują wejścia, którymi szczury mogłyby przedostać się w poszukiwaniu pożywienia. To, jak mówi Radio Gra dyrektorka fundacji Olga Kazalska, ma w przyszłości zmniejszyć ich obecność w mieście.
4: Etyczna deratyzacja polega na uszczelnieniu budynków, na humanitarnym wyprowadzeniu zwierząt. Jeżeli są w naszym budynku szczurków, myszy z budynku, a następnie zabezpieczenia go w taki sposób, żeby już nie weszły. To jest bardzo proste. Bazujemy na 3 produktach dostępnych w każdym markecie budowlanym. Pianka montażowa, siatka metalowa i wełna stalowa. Po prostu szukamy miejsc, którędy gryzonie wchodzą, wychodzą i zabezpieczamy je przed dalszym przechodzeniem.
1: Taka metoda, jak dodaje dyrektorka, jest oparta na wiedzy o szczurach.
4: Na wiedzy o tym, jak jest szczur, jaka jest mysz i o tym, którędy przychodzi i dlaczego. I sam pierwszy etap etycznej deratyzacji polega na obejrzeniu budynku, obejrzeniu piwnic, posłuchaniu ludzi, którzy widzieli te szczurki, sprawdzeniu, gdzie, którędy one mogą się przedostawać do budynku i przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Jeżeli już wiemy dlaczego i wiemy, gdzie jest to pożywienie, do którego przychodzą, to odcięcie tego dostępu to jest chwila, moment. Naprawdę, samo uszczelnianie zajmuje chwilę.
1: To nie jedyna etyczna metoda walki ze szczurami. Ważna jest też na przykład segregacja śmieci i niedokarmianie zwierząt.
4: Po jakie metody sięgniemy? No to tutaj zastanówmy się właśnie. My chcemy skłonić jako fundacja do refleksji, jak działają te dostępne powszechnie metody i poszukać nowych alternatywnych. Oczywiście uszczelnianie budynków to jest jeden z takich filarów, ale myśląc o skali miasta i o tym, co my możemy zrobić jako mieszkańcy, konsumenci, no to przede wszystkim ogarnijmy własne śmieci. To jest przede wszystkim segregacja. Wiemy, że bioodpady są odbierane częściej właśnie po to, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, kiedy otwieramy nasze stołówki dla szczurów. Segregujmy śmieci, zamykajmy kontenery na śmieci.
1: I na tym temacie kończymy podsumowanie najważniejszych tematów z poniedziałku. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Więcej na radiogra.pl.
5: Sprawdzamy poranne prognozy pogody dla Wrocławia. Na razie na termometrach około 15-16 stopni. Będzie cieplej, nawet do 26-27 dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia. Jednak po południu również sytuacja na niebie się zmieni. Z dość słonecznego poranka i przedpołudnia aura może zamienić nam się w nieco bardziej pochmurną i deszczową. Popada po południu szczególnie. W kolejnych dniach możemy spodziewać się już drobnego ochłodzenia. I w końcu mogę to powiedzieć w nowym tygodniu. Dzień dobry kochani. Olivia Tiszewska z tej strony.
6: I Piotr Olszowski. Myślę, że naprawdę zaśpiewasz. Lubię wracać tam, gdzie byłam. I wróciłam.
5: Oj, no lubię. No, ale jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Także gramy na dobrą godzinę 6:00.

0: Dobra wtorkowa pobudka w komplecie, to po naszej stronie, mamy nadzieję, że po waszej również. Wszyscy w komplecie zwarci i gotowi do tego, aby podejmować to wyzwanie, jakim jest wtorek, wtoreczek.
1: No i że wszyscy otworzyli oczy i wstali z tego łóżeczka, a szczególnie solenizanci, Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, no proszę, nie tylko w Sylwestra, a także Efrem. Wszystkiego najlepszego, kochani.
0: Kilka ciekawych świąt dziś nietypowych jest między innymi Dzień Księgowego, Dzień Przyjaciela, ale proszę bardzo, dzień Agugaga też mamy.
1: Agugaga, no tak mniej więcej brzmią pierwsze słowa, które wypowiadamy po naszych narodzinach. Dobrze, tak. Że nasze pierwsze słowa tak dzisiaj nie brzmiały.
0: Nie, ale jak pamiętam, kiedyś znajomy robił pępkowe, to w którymś momencie też już wydawał tylko takie dźwięki, jak jego świeżo narodzone dziecko. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
8: Bo ma.
7: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
8: O, czyli co?
7: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
9: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
7: Szczegóły na architektów.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz radia. Gra

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Dzień dobry wszystkim we Wrocławiu. Mówimy bardzo serdecznie od samego rana. I od razu podbijamy do was taką informacją, że z początkiem przyszłego tygodnia, dokładnie to od 15 czerwca, 15 czerwca to poniedziałek, rusza nabór dla osób zainteresowanych tanim wynajmem mieszkania na nowym osiedlu SIM Wrocław, czyli na granicy Wojszyc i Jagodna. I to jest taka nowa inwestycja realizowana w mieście. Trochę podobna, niektórzy tak o tym mówią, zbliżona do TBS-ów popularnych.
1: No właśnie, ale tu od razu mówimy, żeby na samym początku ukrócić zapędy niejednego Janusza small biznesu. Nie można wynająć całego budynku i zrobić z tego hotelu na godziny. Niestety.
0: To znaczy, niestety dla tych, którzy może mieli taki pomysł na biznes, ale wszyscy pozostali zainteresowani nowym miejscem do życia. Dla siebie mogą śmiało zaglądać do internetów na stronę SIM Wrocław i szukać szczegółów.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: muzyki Just The Way You Are. Tak budzimy się od samego rana w ten wtoreczek na Antenie Radia Gra.
1: Ja tak sobie scrolluję teraz playlistę i patrzę, co jeszcze ciekawego do siódmej zagramy. Sauerek będzie na przykład.
0: Tak, wspomnienie piosenka z weekendu.
1: To też może być.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy

0: Biedronka.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na Casinos

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.
2: Sprawdzamy poranne prognozy pogody dla Wrocławia. Na razie na termometrach około 15-16 stopni. Będzie cieplej, nawet do 26-27 dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia. Jednak po południu również sytuacja na niebie się zmieni. Jest dość słonecznego poranka i przedpołudnia. Aura może zamienić nam się w nieco bardziej pochmurną i deszczową. Popada po południu szczególnie. W kolejnych dniach możemy spodziewać się już drobnego ochłodzenia.
3: To jest Gra

0: rano i dobrze w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Zapraszamy o 7 i kolejne wiadomości w raporcie. Będzie też trochę o pogodzie na dziś. Tymczasem teraz będzie duma, będą brawa i będą gratulacje, bo bardzo udany występ młodych naszych wrocławskich judoków na zawodach Pucharu Europy w mieście Gior na Węgrzech. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem te węgierskie mieści.
1: Nie, tak, tak,
0: nie, to jest najważniejsze. O. Najważniejsze są medale, bo nasi zawodnicy z Pretorian Judo Team Wrocław zdobyli ich tam aż 5, a wprost nie do zatrzymania była Oliwia Skowrońska, która wszystkie swoje 5 walk wygrała przed czasem i wróciła do Polski złotem.
1: Ale może jej się gdzieś spieszyło? Może, wiesz, to właśnie jest taki przepis na murowane zwycięstwo.
0: Może i tak. Oliwia, gratulujemy. Nie dość, że masz takie piękne imię, prawda, Oliwia?
1: No oczywiście, najpiękniejsze.
0: To teraz jeszcze złoty medal. Brawo.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Już za chwilę godzina 7 na naszej antenie. To pora na najświeższe wiadomości, prognozę pogody, ale również na to, żebyśmy wypili w końcu kolejną kawkę. No i posilili się trochę, może śniadankiem.
1: A warto się posilić i przygotować na horoskop, bo on też się tu pojawi po 7. Taki pełnowartościowy tym razem, trochę inaczej niż wczoraj.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Media Expert Days w sklepie.

0: poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Niskie ceny i

0: 9 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Mamy wtorek, 9 dzień czerwca w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
3: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport Radia Gra. Na początek przerwy w dostawie prądu we Wrocławiu. O poranku sprawdzamy, gdzie są dziś planowane. Między innymi ulica Piołunowa 25-29, tylko numery nieparzyste. Ulica Wilkrzyńska 5-7, również numery nieparzyste. Podobnie ulica Białkowska od numerów 11-13. Natomiast na Śródmieściu przerwę w dostawie prądu trzeba dziś spodziewać się przy ulicy Sępołowskiej od numeru 15-25. I od 22 do 34. Ponadto ulica Promień 18, także ulica Jasna, a również ulica Cicha od

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: O spółkę WCT Spartan to okazja dla najmłodszych, aby lato w mieście spędzić ciekawie i na sportowo. Jak mówi Maciej Moczko, rzecznik prasowy Spartana, do wyboru jest aż 5 tematycznych półkolonii.
2: Cały czas prowadzimy zapisy na półkolonie letnie w Spartanie. W tym roku mamy 5 tematycznych półkolonii. Są to półkolonie pływacko-rolkarskie, tenisowo-rolkarskie, półkolonie piłkarskie, półkolonie rolkarskie, ale również półkolonie sportowe, takie typowe. Także jest czego wybierać. Mamy dużo tych lokalizacji we Wrocławiu. Każdy będzie mógł swobodnie dojechać, szczególnie rodzice, którzy zostają właśnie we Wrocławiu z dziećmi, będą mogli na jeden tydzień przyprowadzić na półkolonię piłkarską, na kolejny tydzień na półkolonię tenisową, na przykład na Spiską, albo na półkolonię pływacką na Wejherowską, także jest czego wybierać.
1: Szczegóły i zapisy dostępne są na stronie spartanwroc.pl. A już dzisiaj na ulicę Wrocławia po raz pierwszy wyjedzie Silver Bus. To letni projekt skierowany do seniorów. O tym, czym będzie specjalny autobus, gdzie i od której będzie można go spotkać, opowiemy w raporcie Radia Gra już za godzinę.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Za niespełna 3 tygodnie wakacje, jeśli planujecie jeszcze w tym sezonie skorzystać z wyjazdów all inclusive, warto się pospieszyć, bo opcji jest coraz mniej.
4: W tym roku sezon wakacyjny będzie szczególny, ponieważ poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo.
1: Prognozował Eugeniusz Triasun z portalu travellist.pl. Droższe w tym roku będą najczęściej wybierane przez Polaków w kierunki Grecja, Turcja czy Egipt. W Radiu Gra FM o poranku czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek zapraszam. Marek Marciniak, jeden z czołowych polskich prawoskrzydłowych szczypiornistów, podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław. To znaczące wzmocnienie dla Beniaminka Superligi Piłki Ręcznej. 30-letni szczypiornista jeszcze niedawno reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata, gdzie zdobył 13 bramek. Ostatni sezon spędził w HC Vardar Skopje, z którym wywalczył Mistrzostwo Macedonii i dotarł do ćwierćfinału Ligi Europejskiej EHF. Marciniak przez lata był jednym z liderów Azotu w Puławy, a jego dobra forma zaowocowała powołaniami do reprezentacji narodowej. Teraz dołącza do Śląska Wrocław, który przygotowuje się do rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywek w kraju.

0: Wrocław wprawdzie słoneczny, ale promienie UV dziś niekoniecznie będą obecne przez cały dzień. Zakłócić je ma zachmurzenie i opady deszczu, te możliwe już przed południem. Tak wieszczą przeglądane od rana w redakcji Radia Gra mapy pogodowe. Do tego ciśnienie we Wrocławiu spadło do poziomu normy, okolice 1013 hektopaskali na barometrach, a wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 25 kreskę na plusie.
1: Zdradzę wam teraz trochę kuchni. Oliwia ma właśnie taką minę, jakby zastanawiała się, kto zdobędzie Puchar Świata w piłce nożnej.
2: Nie zastanawiam się konkretnie nad tym. Wiesz bardziej, nad czym się zastanawiam?
1: No.
2: Kto mi tu poprzestawiał na tym fotelu ustawienia? Nie było mnie ledwo jeden dzień, a już tu inaczej się siedzi. Ludzie,
1: to już łatwiej
2: to
1: chyba rzeczywiście wytypować zwycięzcę mówiony. Piotr Olszowski
2: i Oliwia Ciszewska. Gramy dalej.
1: Dobrze, że wróciłaś.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej właśnie fali. Witamy was raz jeszcze bardzo serdecznie i z pustymi rękoma nie przychodzimy. Horoskop mamy.
1: Bardzo szczęśliwy horoskop, bo mamy, uwaga, koniunkcję dwóch najszczęśliwszych planet. Wenus z Jowiszem. Uważnie mogli także zobaczyć je wczoraj na niebie. Takie dwie jasne gwiazdki, punkciki.
0: Miałem gwiazdki wczoraj.
1: Ale dobrze, matko, mam nadzieję, że się
0: uderzyłem się po prostu.
1: Dobrze. No to co to dla nas oznacza? To, że warto dzisiaj podjąć wszystkie działania poprawiające naszą sytuację materialną. Tak mówią specjaliści, czyli po prostu warto iść do pracy.
0: A, i to niby poprawia moją sytuację materialną.
1: No, powinno ciekawe. Przynajmniej. Krótkie rady jeszcze dla zodiakalnego lwa i panny. Każdy wakacyjny lew musi sobie pozwolić dzisiaj na odrobinę pomocy, a najlepiej otworzyć się na pracę w zespole. No a panna z kolei wybierze dzisiaj szczerość wobec siebie.
0: O, czyli tak. Przed lustrem stanąć i powiedzieć, jestem piękna.
1: Tak, to będzie ten zdrowy samokrytycyzm. Jestem piękna, no ale ta brewka dzisiaj tak troszkę nierówno wyszła. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy wokół mogą sobie pozwolić na podobne komentarze wobec niej. Pamiętajcie o szczęśliwej koniunkcji planet. Dobrego wtorku. Radio Gra.

0: Lego.
1: Rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka na tej fali w radiu gra. Teraz będzie słów kilka o pieniądzach, czyli coś, co też może nas trochę pobudzić. Chodzi o podwyżkę płacy minimalnej, o tę, która ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Otóż podobno, słuchajcie, chodzą takie słuchy, podobno minister finansów optował za tym, żeby ta podwyżka była najmniejszą z możliwych. Tak niska, jak tylko na to przepisy pozwalają, dokładnie 2,5%.
2: Ale tu ta historia się nie kończy, bo oto na horyzoncie pojawia się ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i mówi hola hola Andrzeju Domańsk, ministrze finansów. Nie zgadzam się, żądam wyższych podwyżek najniższej płacy i jednocześnie dla budżetówki. No nie zgadzam się na 2,5%, chcę, aby to było równe 3%.
1: O, to więcej jednak, no. Czyli uwaga, 144 zł brutto, oczywiście, moi drodzy, brutto.
2: To znaczy, szanuję za tę walkę, ale może jak się bić, to jakieś nieco większe kwoty. No nie wiem, no, z 10% chociaż, albo z 20%, no bo te 140 brutto, wiadomo, lepiej mieć niż nie mieć i też nie chcę tu wychodzić na marudę, no ale...
1: Nie, no wiem, co chcesz powiedzieć, wiem. Też nigdy nie byłem dobry z podatków, ale jak się z tego dochodowy odejmie składkę zdrowotną, emerytalną, chorobową i ten fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
2: no to zostanie chyba równe zero.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment. Teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: dobre granie od samego rana na 95.1 FM. Polecamy się i pozdrawiamy wszystkich, którzy wstają i być może teraz już właśnie jadą do pracy. No, a skoro już o drogach we Wrocławiu mowa, to na ulicę Wrocławia wyjeżdża Silverbus. Taki nowy projekt stworzony z myślą o seniorach z naszego miasta, a jest to dokładnie taka mobilna kawiarenka i punkt informacji. Silverbus ma zachęcać seniorów do aktywności i nawiązywania nowych znajomości, bo jakże? I to takie miejsce spotkań, rozmów, a także przestrzeń, w której każdy zainteresowany będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat wsparcia najstarszych mieszkańców Wrocławia.
1: Pięknie, wspaniale. Chociaż przez chwilę mi się skojarzyło z jakimś elementem do golenia, na przykład Silverbus, to takie stare tematy są męskie. Natomiast najważniejsza informacja jest taka, że projekt rusza już dziś. Silverbus będzie kursował w każdy wtorek i środę od 10:00. Dziś znajdziecie go na przykład na pętli przy Zawalnej oraz od południa na przystanku przy ulicy Inflanckiej.
0: Także jeżeli ktoś nie miał pomysłu, gdzie i z kim wypić dzisiejszą kawkę, no to już ma.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Gra, to już za nami.
1: No i patrzę, co przed nami. Proszę bardzo, Katy Perry, Hot and Cold. Jak polskie lato normalnie na antenie Radia Gra.
2: Reklama. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w stanie.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Wrocław wprawdzie słoneczne, ale promienie UV dziś niekoniecznie będą obecne przez cały dzień. Zakłócić je ma zachmurzenie i opady deszczu, te możliwe już przed południem. Tak wieszczą przeglądane od rana w redakcji Radia Gram mapy pogodowe. Do tego ciśnienie we Wrocławiu spadło do poziomu normy, okolice 1013 hektopaskali na barometrach, a wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 25 kreskę na plusie.

0: Jesteśmy już coraz bliżej godziny 8, ale zanim to, na antenie Radia Gra Wrocław czas na powód do dumy, ponieważ cieszymy się, że nasze wrocławskie ziemieszlicze sery zdobyły 2 medale podczas prestiżowego konkursu Premios Cincho 2026 w Hiszpanii. Mamy złoto i srebro, mój drogi.
1: Ale to jest zaskakująca informacja teraz, bo nie zgadniesz, z czym ja zrobiłem sobie dzisiaj kanapki do pracy.
0: Serem.
1: Nie, z jakąś wędliną. Ale jak ktoś ma kawałek dobrego wrocławskiego sera, to poprosimy. Tu przypomnijmy, dodajmy, że w rywalizacji wziął udział ponad 1300 serów z całego świata. A aż 2 z 6 medali zdobytych przez polskich producentów powędrowały, no właśnie tutaj, do wrocławskich serowarów.
0: No właśnie, no ale aż 2 czy tylko 2, no?
1: Na 1300, prawda? No.
0: Ja uważam, że nasze wrocławskie sery są najlepsze, najsmaczniejsze.
1: Jest.
0: Tylko tutaj mi smakują.

0: bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas najważniejsze wiadomości w raporcie i trochę o pogodzie na dziś.
1: Na dziś. Ty mnie lepiej powiedz, jaka będzie pogoda pojutrze o 21 polskiego czasu, ale w Mexico City.
0: Na pewno będzie gorąco. Zresztą tak samo jak przed twoim telewizorem do połowy lipca.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: Po reklamie.
13: Wtorek mamy w kalendarzu, 9 dzień czerwca, na zegarach jest 8. Czas na kolejny raport.
14: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek najnowsze informacje od wrocławskiej policji. Mężczyzna, który 11 maja popchnął seniorkę na ścieżce rowerowej przy ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu, został przesłuchany przez funkcjonariuszy. 42-latek nie przyznał się do winy. Twierdzi, że nie działał celowo i że starsza kobieta wtargnęła mu pod koła mimo użycia dzwonka. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę samochodu. Na nagraniu widać, jak rowerzysta zatrzymuje się po krótkiej wymianie zdań, popycha kobietę, która upada na ziemię, a następnie odjeżdża. Policja postawiła mężczyźnie zarzuty narażenia na utratę zdrowia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Mężczyzna zgłosił się na komisariat z pełnomocnikiem po tym, jak jego wizerunek został opublikowany, a policja ustaliła jego tożsamość. A teraz o poranku w raporcie Radia Gra zmieniamy temat i mamy dobrą informację dla kierowców. Wschodnia obwodnica Wrocławia zostanie połączona z A4. Podpisano w tej sprawie list intencyjny. Droga będzie miała 3,5 kilometra. O szczegółach tej inwestycji opowie Martyna Czerwińska.
15: To bardzo dobra wiadomość, bo kiedy łącznik powstanie, kierowcy jadący obwodnicą będą mieć wybór. Albo jechać Aleją Karkonoską w stronę centrum, albo w stronę autostrady na nowy węzeł na wysokości punktu poboru opłat Karwiane. W ten sposób

0: na sporządzenie dokumentacji projektowej, to ma zająć do 18 miesięcy.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
0: Już dziś na ulicę Wrocławia po raz pierwszy wyjedzie Silverbus, 100-letni projekt skierowany do seniorów. Ten wyjątkowy autobus ma zachęcać do aktywności, wychodzenia z domu, a także ma stać się miejscem spotkań. Będzie kursował w każdy wtorek i środę, zapowiada Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Będzie to mobilny punkt, do którego seniorzy będą mogli przyjść. Dowiedzą się o szerokiej ofercie Wrocławia, gdzie można spędzać czas, gdzie można szukać pomocy, ale również w tym autobusie będzie przewidziany drobny poczęstunek i również w tym autobusie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, gdzie można pójść poćwiczyć, gdzie można pójść spędzić czas.
0: Dodajmy, że dzisiaj Silverbus o 10:00 pojawi się na pętli przy ulicy Zawalnej, a potem od południa stacjonować będzie przy ulicy Inflanckiej. I na koniec tego raportu Radia Gra. Kierowcy, tankowanie będzie dzisiaj nieco tańsze. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr. W Radiu Gra ponownie raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. Karolina Ostrowska objęła stanowisko koordynatorki sekcji piłki nożnej kobiet Śląska Wrocław. Pracę w klubie rozpocznie 1 lipca. Ostrowska jest dobrze znana wrocławskim kibicom w przeszłości. Reprezentowała barwy Śląska, pełniąc także funkcję kierowniczki zespołu. Na boisku wystąpiła w 44 meczach Śląska. A wcześniej grała m.in. dla AZS-u Wrocław i AZS-u Wałbrzych. W 2013 roku zdobyła z reprezentacją Polski U17 Mistrzostwa Europy, a ostatnio sukcesami reprezentuje kraj w Sokka, czyli sześcioosobowej odmianie piłki nożnej. Nowa koordynatorka od lat działa w środowisku piłki kobiecej, pracuje w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej, gdzie odpowiada za kadrę dziewcząt U13. W Śląsku Wrocław zastąpi Piotra Jagiełę, który pełnił tę funkcję od kwietnia 2025 roku. Najnowsze mapy pogodowe, jakie przed chwilą przejrzeliśmy w Radiu Gra, podzielone co do czasu się ich pojawienia, ale jednogłośnie twierdzą, że opady deszczu dziś nawiedzą Wrocław. Pytanie tylko, czy już przed południem, czy dopiero w drugiej części dnia. Ciśnienie na razie w miarę stabilne, w normie, a wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni Celsjusza.
3: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo nisko, witamy bardzo serdecznie po 8:00. Tak z energią chciałem wejść w tę godzinę. Udało się, myślisz?
4: Udało się. O. Myślę, że tam działają te kawki, herbatki, które wleciały. Oliwia Ciszewska, witam serdecznie, również z energią.
3: Gramy.

0: Sobótka w radiu gra na tej fali. Macie to jak w banku. A jeśli przy banku jesteśmy i pieniądzach, to uwaga, uwaga, będzie ulga w podatkach.
1: No i takie newsy to ja lubię.
0: Będzie dokładnie podniesienie progu podatku od czynności cywilnoprawnych z osobą prywatną. Do tej pory to był 1000 zł, a teraz będą aż 3000.
1: I pięknie, ale czekaj, jakiego podatku?
0: No od czynności cywilnoprawnych z osobą prywatną. No bo teraz jest tak, że jak kupujesz coś używanego, na przykład, nie wiem, rower albo komputer, używanego coś od kogoś z internetu i ten rower kosztuje na przykład 1100 zł, no to przecież musisz zapłacić 2% podatku PCC.
1: Serio?
0: A dodatkowo w swoim urzędzie skarbowym masz obowiązek złożyć specjalną deklarację PCC3. Ale przecież robisz to za każdym razem, prawda? No, no to właśnie o taką ulgę chodzi.

0: Ranku w radiu gra i za chwilę do naszej dobrej wtorkowej, wtoreczkowej playlisty wrócimy, ale teraz zaglądamy na lotnisko, no bo w końcu wakacje tuż i wielu z nas będzie wsiadało na pokład samolotu już za moment i takich historii jednak nikomu nie życzymy. Chodzi o linię Iberia i samolot, który miał lecieć z Ekwadoru do Hiszpanii. Na tej trasie zwykle latają, jak przeczytałem, nieco starsze Airbusy A330, ale ostatnio tymczasowo przewoźnik zdecydował, że wyśle po pasażerów do Ekwadoru nowszego Airbusa A350-900.
1: No a tamci w Ekwadorze tak się podekscytowali, że postanowili zrobić maszynie tak zwany salut wodny w trakcie przygotowań do lotu powrotnego. No i pech chciał, że jak samolot kołował, to strażacy tak zbliżyli się do niego z armatkami wodnymi, że zahaczyli o skrzydło nowiusieńkiego samolotu, poważnie je uszkadzając. No i samolot kołowanie do startu przerwał, a pasażerowie ostatecznie nigdzie nie polecieli, no bo nie było czym.
0: Boję się, że teraz te linie wyślą tam po turystów jakiegoś starego dwupłatowca. Byle tylko Ekwadorczycy nie robili już żadnego salutu wodnego.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.

0: dobry poranek we Wrocławiu. Mija nam w rytmie hitów pełnych energii. A skoro już o muzyce mowa, to musimy oficjalnie powiedzieć, że kolejna Zorza, czyli ten festiwal Dawida Podsiadło i przyjaciół, została zapowiedziana na czerwiec 2027 roku we Wrocławiu.
1: Tak więc można już sobie rezerwować wolne na 25 dzień czerwca przyszłego roku, dodajmy. Ale najpierw trzeba zawalczyć o bilety. A jak wiemy, nie jest to wcale najprostsze. Bez szybkiego internetu nie da rady nawet.
0: No właśnie, i wielu, wielu innych rzeczy. Można zawsze poprosić sztuczną inteligencję o pomoc. No, albo może i nie. No, może lepiej nie. Rad

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku, to już za nami.
1: A przed nami Axwell, More Than You Know, taki hity pełne energii jeszcze przed godziną dziewiątą.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
3: Najnowsze mapy pogodowe, jakie przed chwilą przejrzeliśmy w Radiu Gra, podzielone co do czasu się ich pojawienia, ale jednogłośnie twierdzą, że opady deszczu dziś nawiedzą Wrocław. Pytanie tylko, czy już przed południem, czy dopiero w drugiej części dnia. Ciśnienie na razie w miarę stabilne, w normie, a wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni Celsjusza.
4: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie na antenie Radia Gra jeszcze przed godziną dziewiątą, a my wracamy na chwilę jeszcze do tematu sportowego naszej Mai Chwalińskiej, bo wielu po finale Rolanda Garrosa zastanawiało się, czy do samej Mai zadzwonił może prezydent z gratulacjami. No a tu proszę, dowiedzieliśmy się ostatnio z mediów, no wręcz z samego źródła, bo Maja się wypowiedziała dla mediów, że może i prezydent dzwonił, ale się tego nie dowiemy do końca.
1: Dzwonił czy nie dzwonił? A to dlatego, że Maja nie odbiera telefonów od nieznajomych i ma dziewczyna do tego prawo.
0: Właśnie, no właśnie, panie prezydencie, najpierw trzeba się przedstawić, SMS-ka wysłać, program wyborczy przedstawić. Może wtedy Maja zapisze sobie numer w kontaktach i odzwoni.
1: A może nie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilę u nas wiadomości w raporcie. Oczywiście będzie też trochę o pogodzie, ale będzie też, zerkam sobie teraz akurat nie na zegar, tylko do kalendarza, bo jest 9, to czyli jutro mamy 10.
1: 10, tak, najpiękniejsze święto w miesiącu dla wielu.
0: Czyli zasilenie konta.
1: Będzie się działo, ale po 9 u nas też się będzie działo, będzie Mariuszek. Na razie my zbliżamy się do raportu.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
7: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
8: Zapraszam serdecznie, burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16. Za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
19: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
18: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
20: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.
1: Już 9, czas na kolejny raport. Radia Gra.
0: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od informacji o pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa dolnośląskiego, w tym także dla Wrocławia. Jak czytamy w komunikacie, prognozowane są burze, którym miejscami mają towarzyszyć intensywne opady deszczu do 25 mm. Lokalnie mogą wystąpić porywy wiatru osiągające prędkość do 75 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają także przed możliwością wystąpienia opadów gradu. Ostrzeżenie IMGW obowiązywać będzie do godziny 20, a więcej o pogodzie dla Wrocławia już po tym raporcie Radia Gra. A teraz zmieniamy temat. We Wrocławiu podpisano porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów. 4 ośrodki naukowe będą ściśle współpracować, aby uruchomić krajową produkcję zaawansowanych leków komórkowych. To nie tylko pozwoliłoby rozbić monopol wielkich zagranicznych firm farmaceutycznych, ale także wprowadzić przełom w leczeniu leczeniu niektórych nowotworów. Szczegóły w relacji Martyny Czerwińskiej.
3: Naukowcy liczą, że dzięki produkcji własnych leków komórkowych spadną ceny leczenia i zwiększy się dostęp do terapii. Na przykład przy ostrej białaczce limfoblastycznej czy chłonniaku. Dziś chorzy korzystają głównie z zagranicznych

0: wrocławskich cyklistów. Spadek liczby turystów to aktualnie jeden z największych problemów terenów popowodziowych w naszym regionie. Drogi, mosty da się odbudować i to wciąż trwa, ale przekonać ludzi do powrotu jest trudniej. Tymczasem gminy takie jak Stronie Śląskie czy Lądek-Zdrój utrzymują się głównie z turystyki. Aby ją ożywić, powstał właśnie przewodnik po 9 trasach rowerowych.
1: Te szutry są świetnie przygotowane. Po powodzi wszystkie drogi szutrowe leśne zostały odremontowane. Są przepiękne widokowo, szczególnie w Górach Bialskich, Górach Złotych, oczywiście masywie Śnieżnika. Natomiast są też genialne trasy w Krowiarkach, szczególnie trasa w kierunku Skowroniej Góry z cudownymi widokami na całą ziemię kocką.
0: Zachęcał Paweł Dywański ze Strońskiej Grupy Rowerowej. Na miłośników pedałowania czekają single tracki, bike park i bardziej wymagające trasy zjazdowe w ośrodku Czarna Góra. Tam rowerzystów zawiezie na górę wyciąg.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: 60 tysięcy darmowych biletów na podróże koleją dla młodzieży z Polski i Niemiec. Dzięki nim będą mogli podróżować po obu krajach.
3: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
0: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginią. Prawie 21 kreska na redakcyjnym termometrze Radia Gra, a według prognoz ma dziś pokazać 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne, 1013 hektopaskali na wrocławskich barometrach, zatem norma, ale w drugiej części dnia ma zacząć rosnąć i od południa możliwe także we Wrocławiu opady deszczu. Wiatr obecnie słaby, powiewa we Wrocławiu ze wschodu.
4: Tak tylko przypomnimy na koniec, dzisiaj dzień Agugaga, czy Agugagi?
5: Gugugaga, Gaguguga. Różne są wersje tych dźwięków, które dzieci wypowiadają jako pierwsze, kiedy zaczynają się odzywać do nas.
4: My oczywiście postaramy się mówić bardzo zrozumiałe słowa już jutro od samego rana. Na razie dziś życzymy także i wam tego, żebyście się porozumiewali ze sobą jak najprostszym językiem. Oliwia Ciszewska.
5: Piotrek Olszewski. A jak jednak rano usłyszycie Gugugaga, to znaczy, że kawa była za słaba.

0: Michael Jackson i Paul McCartney namawiają do tego, żeby mówić. Say, say, say. No to mówię, co przed chwilą przeczytałem. Słuchajcie, Polacy mogą poczuć się bogatsi za granicą. Według wyliczeń specjalistów nasze wynagrodzenia liczone w euro, czyli nasze złotówki po przeliczeniu na euro, to nie tylko nadrobiły wieloletnie zaległości, ale nawet wystrzeliły w górę. W przeliczeniu na euro płace w Polsce podwoiły się w 5 lat i potroiły w dekadę. No i dobrze wiedzieć, to znaczy, że na wakacjach będziemy mogli sobie pozwolić na troszkę więcej. No, pod warunkiem, że w euro. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Zaczynamy naszą wtorkową przedpołudniówkę. Będziemy razem do 13:00. Za chwilę Dany i w Only You.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: No właśnie, jak nie my, to kto? Mrozu w Radiu Gra. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ciągle dzisiaj myślę i czytam o pieniądzach. Przede mną lista zarobków w polskich miastach. Jak to wygląda we Wrocławiu? Czy jesteśmy gdzieś tam na szczycie? W pierwszej trójce nie. Na samym szczycie Kraków, gdzie zarabia się ponad 12 tysięcy złotych. Troszeczkę niżej jest Warszawa. 11 700 na miejscu trzecim, Poznań 10 419, Wrocław nie jest też na szarym końcu, bo tam znajdują się Kielce, Gorzów Wielkopolski oraz Białystok. To jak u nas we Wrocławiu? Jak to wyliczyli? Jesteśmy na czwartym miejscu. Zarobki przekroczyły barierę 10 tysięcy. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 10 197 zł 86 groszy. Tak to policzono za kwiecień tego 2026 roku. Zgadza się, czy się nie zgadza z waszymi wypłatami? Bo jak jakieś pretensje, to nie do mnie, to do Głównego Urzędu Statystycznego, ewentualnie do swojego szefostwa. Za chwilę prognoza pogody, a potem Europe i Final Countdown.
1: Reklama.
2: Media Expert Days w sklepach.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
2: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
1: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
2: A każdy dzień to nowa przygoda.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Prawie 21 kreska na redakcyjnym termometrze Radia Gra, a według prognoz ma dziś pokazać 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne, 1013 hektopaskali na wrocławskich barometrach, zatem norma, ale w drugiej części dnia ma zacząć rosnąć i od południa możliwe także we Wrocławiu opady deszczu. Wiatr obecnie słaby, powiewa we Wrocławiu ze wschodu.
10: To jest Gra FM.

Azizami Ed Sheeran, który ma już nową piosenkę nagraną wspólnie z Martinem Garrixem. Co ciekawe, do pracy zabrali się 12 lat temu i dopiero teraz utwór wypłynął na światło dzienne. No są takie rzeczy, które po prostu muszą nabrać mocy. Hity pełne energii w Radiu Gra, teraz Unli i Two Times, potem jeszcze Krzysztof Krawczyk.

0: Krzysztof Krawczyk w Radiu Gra. A dzisiaj mamy dzień Kaczora Donalda. No nie wiem, nigdy nie potrafiłem go udawać. Bardziej wychodził mi Kaczor Daffy. A wśród nietypowych świąt także Dzień Księgowego. Pozdrawiamy wszystkich. Dzień Archiwów. Pozdrawiamy archiwistów. I dzisiaj także Dzień Przyjaciela. Okazja, żeby wykonać telefon do przyjaciela. Za chwilę 10:00 będzie najnowszy raport, a potem Kygo i Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz. Kaufland jest.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Ekskluzji w Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
2: Po reklamie.
3: Raport o 10. Właśnie teraz mamy wtorek, 9 dzień czerwca. Za chwilę wrócimy do grania. Za chwilę Kaigo.
4: Właśnie teraz przy ulicy Zawalnej we Wrocławiu, dokładnie przy pętli, zaparkował Silverbus od premierowej edycji tego projektu skierowanego do seniorów. Zaczynam raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten wyjątkowy autobus ma zachęcać starszych wrocławian do aktywności, wychodzenia z domu, a także ma być miejscem spotkań. Będzie kursował w każdy wtorek i środę. Gospodarzem wtorkowych spotkań w Silverbusie będzie wrocławski MOPS, z którego dyrektorem Andrzejem Mańkowskim właśnie rozmawiamy.
5: Nasi pracownicy będą informowali seniorów o możliwościach wsparcia, rozdawali koperty życia, o usługach opiekuńczych, ale też bardzo dla nas ważne jest to, że będziemy pytali o potrzeby naszych seniorów i odpowiadali na te potrzeby swoimi działaniami. Odczarowujemy trochę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który często kojarzy się tylko z wsparciem finansowych ludzi, którzy bardzo tego potrzebują.
4: A kto miałby ochotę odwiedzić Silverbusa, to przypominamy, obecnie stoi przy ulicy Zawalnej we Wrocławiu. Od godziny 12 będzie stacjonował natomiast przy Inflanckiej.
6: Temat dnia w Radiu Gra.
4: Powstanie nowy łącznik autostrady A4 ze wschodnią obwodnicą Wrocławia. W tej sprawie podpisano list intencyjny. O szczegółach inwestycji opowiada Radiu Gra Waldemar Wojciechowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
7: Właśnie poprzez węzeł Karwiany, czyli na wysokości dawnego punktu poboru opłat, chcemy wyprowadzić taki węzeł, który da możliwość wyprowadzenia korytarza transportowego do Wrocławia i połączenia ze wschodnią obwodnicą Wrocławia. No i jesteśmy dopiero na etapie opracowania dokumentacji. Po opracowaniu dokumentacji będzie można

0: skończyła się konferencja Technologie dla Biznesu 2026. Spotkanie zgromadziło przedsiębiorców, menadżerów, naukowców oraz ekspertów, którzy będą rozmawiać o nowoczesnych technologiach wpływających na rozwój gospodarki. Natomiast w najbliższy piątek odbędą się czwarte targi innowacje we Wrocławskim Parku Technologicznym. Podczas wydarzenia będzie można nie tylko poznać innowacyjne rozwiązania, ale przede wszystkim sprawdzić je w praktyce. Na uczestników czekają technologie wspierające mobilność, komunikację, rehabilitację, samodzielność i codzienne funkcjonowanie osób z różnymi potrzebami. Targi odbędą się pomiędzy 10 a 15 na terenie WPT. Wstęp na nie jest bezpłatny.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Na koniec raportu ostrzeżenie pogodowe. Nawet 30 stopni mogą dziś pokazać termometry na południu Polski. IMGW wydało w tej sprawie ostrzeżenie pierwszego stopnia w 5 regionach centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o większość województwa mazowieckiego oraz część łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. A więcej o pogodzie dla Wrocławia opowiemy w Radiu Gra już za moment. Już prawie 25 kreska na plusie, więc dosyć ciepło przed południem we Wrocławiu, ale także duszno, czuć zbliżający się deszcz. Synoptycy nie wykluczają także burz, przed czym IMGW ostrzega i to ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 20. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra natomiast 1013 hektopaskali, czyli ciśnienie w normie.
2: Dzień dobry po 10:00, Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie, cieszymy się, że jesteście z nami w to wtorkowe przedpołudnie, teraz Kygo.

Hity słodziutkie jak tegoroczne truskawki. Mr. President i Coco Jumbo. Sezon na truskawki mamy w pełni. Jak długo jeszcze będziemy się cieszyć polskimi truskawkami? No jeszcze spokojnie. Mówią, że to jeszcze potrwa przynajmniej miesiąc. Truskawki to nie sam smak, to jest bomba witaminowa. Czytam, że mają więcej witaminy C niż cytrusy. Dużo żelaza, fosforu i innych minerałów, które wspierają odporność i zdrowie. I warto je jeść z tym zielonym, z szypułkami. Te są pełne błonnika, antyoksydantów i kwasów omega-3. No, nie marnować. Zjadać wszystko, szczególnie teraz, kiedy polskie truskawki są takie dobre. Ostatnio trafiłem na takie wyjątkowe. Nie pamiętam, kiedy jadłem takie pyszne truskawki. Nawet sobie sprawdziłem, jak nazywa się odmiana. To była odmiana o nazwie Floris. Jeżeli kiedyś na takie traficie, to polecam. Na pewno się nie zawiedziecie. My dalej gramy słodziutko. Za chwilę Miu i Zalia. Dopóki się nie znudzi. Truskawki nie znudzą się nigdy.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
12: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

gazebo w Radiu Gra. Ktoś mi napisał, że narobiłem smaka opowiadający o truskawkach. No to słuchajcie, teraz będzie tylko jeszcze gorzej. Ślinka będzie cieknąć, bo zapowiem święto, które czeka nas w rynku 28 czerwca. Tak, z dużym wyprzedzeniem. Wrocław pełen smaków. W tej akcji ma wziąć udział 20 restauracji i cukierni, które mają zaprezentować autorskie dania i produkty, pokazując różnorodność smaków dostępnych na co dzień we Wrocławiu. Czekać będą propozycje inspirowane m.in. kuchnią polską oczywiście, ale także portugalską, tajską, francuską, bliskowschodnią czy argentyńską, a żeby tego popróbować, trzeba będzie kupić symboliczną cegiełkę wartości 10 zł. Tak, tak, już by się chciało spróbować, a tu trzeba poczekać. Wrocław pełen smaków 28 czerwca. To będzie pierwsza niedziela wakacji.

0: Perfektus w Radiu Gra, a kalendarz przypomina, że tego dnia roku 1951, czyli 75 lat temu, odnotowano czerwcowe minimum temperatury w Polsce. Na szczęście to nie było u nas, to było w Lęborku 75 lat temu. Tego dnia było minus 3,4 stopnia. Także na pogodę raczej nie powinniśmy narzekać. Co nas czeka dzisiaj? O tym już za chwilkę.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam.
8: Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
11: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
12: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
14: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
16: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Już prawie 25 kreska na plusie, więc dosyć ciepło przed południem we Wrocławiu, ale także duszno czuć zbliżający się deszcz. Synoptycy nie wykluczają także burz, przed czym IMGW ostrzega i to ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 20. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra natomiast 1013 hektopaskali, czyli ciśnienie w normie.
4: To jest Gra FM.

Artema w Radiu Gra, a ja przeglądam sobie listę najnowszych propozycji nazw ulic we Wrocławiu. Oczywiście są ulice dedykowane zasłużonym osobom, ale są też inne ciekawe nazwy, na przykład ulica Prymulkowa, to coś dla miłośników kwiatów, jest Bakaliowa, ale są też takie naukowe propozycje nazw ulic: Neuronowa, Elektronowa, Protonowa i Atomowa. No przy jednej z takich ulic to mógłby mieszkać sam Albert Einstein. Albo Oppenheimer. Jak wam się podobają propozycje? Mam nadzieję, że nasze muzyczne jeszcze bardziej. Teraz Orchestral Maneuvers in the Dark. Do 11:00, także Phil, pokaż, na co cię stać.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No, no.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
15: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
16: Bo ma.
15: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
16: O, czyli co?
15: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
17: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
15: Szczegóły na architektów.
18: Po reklamie.
19: Mamy 11:00, pora na raport wiadomości z naszego miasta, z Polski i ze świata i do tego świeża prognoza pogody.
20: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek podpisane we Wrocławiu porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów. 4 ośrodki naukowe będą ściśle współpracować, aby uruchomić krajową produkcję zaawansowanych leków komórkowych. To nie tylko pozwoliłoby rozbić monopol wielkich zagranicznych firm farmaceutycznych, ale także wprowadzić przełom w leczeniu niektórych nowotworów.
21: Czy faktycznie mamy do czynienia z chwilą przełomową dla polskiej medycyny?
22: Absolutnie tak. To jest leczenie, które stanowi i najbardziej nowoczesną technologię dzisiaj, moim zdaniem również w medycynie stosowaną, a w hematologii realizowaną, więc naprawdę jest to technologia przyszłości, która nam, lekarzom, zmieniła sposób myślenia o leczeniu przeciwnowotworowym, a tak naprawdę pacjentom stworzyła zupełnie nowy horyzont, jeśli chodzi o możliwości wyleczenia.
21: Właśnie, jeśli chodzi o pacjentów, co się zmieni?
22: To, co się zmienia z punktu widzenia rozwoju technologii, to poszukiwanie tej terapii do leczenia innych, w innych wskazaniach, czyli na przykład ostre białaczki szpikowe, chłoniaki z komórek T, jeszcze to, co ważne, finansowanie w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, bo tego nie mamy w Polsce, to jest niezmiernie ważna sprawa.
20: Z hematolog profesor Lidią Gil rozmawiała Martyna Czerwińska.
23: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
20: Najpierw uciekał samochodem, potem pieszo, a potem wpław. 19-latek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a potem próbował uciekać ulicami Wrocławia. Najpierw w trakcie pościgu wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego, m.in. przejeżdżając skrzyżowania na czerwonym świetle. Po kilku kilometrach ucieczki 19-latek porzucił samochód w rejonie Odry i wskoczył do rzeki. Policjanci odnaleźli go kilkaset metrów dalej i w końcu zatrzymali. W pojeździe znajdowało się jeszcze 4 pasażerów, w większości niepełnoletnich. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy zatrzymanym środki odurzające. Mężczyzna usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, posiadania narkotyków oraz licznych wykroczeń drogowych. Grozi mu do 5 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat i grzywna do 30 tysięcy złotych.
0: Radio Gra poleca.
20: A polecamy trwające zapisy na letnie półkolonie organizowane przez miejską spółkę WCT Spartan. To zajęcia skierowane dla dzieci od 6 roku życia.
1: Jest to fajny czas dla dzieci. Dzieci mają opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30. Mają zapewnione posiłki, mają śniadania, obiady, podwieczorki, także dzieci wyjdą na pewno najedzone, zadowolone, no i zmęczone, ale też z umiejętnościami różnych dyscyplin sportowych. Staramy się, żeby te półkolonie były atrakcyjne.
20: Zapraszał Maciej Moczko, rzecznik wrocławskiego Spartana. Słuchacie raportu Radia Gra. 38 godzin, tyle statystycznie pracujemy tygodniowo. Ten wynik daje nam 5. miejsce wśród najdłużej pracujących krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na końcu tabeli Holendrzy, którzy pracują od nas o ponad 8 godzin tygodniowo krócej. Tak długi czas pracy, zdaniem ekspertów, może źle wpływać na produktywność.
16: Niższa produktywność może wynikać ze struktury gospodarki, czyli wysokiego udziału budownictwa i rolnictwa w PKB. Są to sektory wymagające długiego czasu pracy, a jednocześnie o niższym poziomie automatyzacji i mniejszym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
20: Badania uwzględniają również osoby pracujące na niepełnym etacie, dodaje dr Anna Szymańska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Powoli Wrocław się chmurzy i to zachmurzenie zwiastuje zapowiadane opady deszczu, a nawet przypomnijmy, niewykluczone, że burze, przed którymi od rana ostrzega także Wrocław. IMGW 26 stopni Celsjusza na redakcyjnym termometrze Radia Gra, ciśnienie w normie, ale po południu zacznie rosnąć.
19: Tu Radio Gra, po 11:00 zapraszamy na podróż w czasie do roku 1992. Z tego roku pochodzi ten numer Snap i Rhythm is a Dancer. Potem jeszcze między innymi Dawid Podsiadło, Shakira i Mandaryna. Będą też inne hiciory. Warto zostać z nami. Mariusz Pucyło, cześć. Yeah.

0: Made Emanuel, Single Ladies w Radiu Gra. Sezon urlopowy coraz bliżej, myślimy już o wyjazdach. Było o tym, że w przeliczeniu na euro zyskaliśmy, jeżeli chodzi o wysokość wypłat, dlatego możemy sobie pozwolić na troszkę więcej, płacąc w euro właśnie. A gdzie jest najdrożej, jeżeli pojedziemy na wakacje? Najdroższym krajem na naszym kontynencie jest Islandia. Sporo trzeba też zapłacić w Norwegii. Drogo jak zawsze jest w Chorwacji i we Włoszech, a jeżeli ktoś byłby zainteresowany najtańszym krajem na wakacje, to tutaj w zestawieniu numerem jeden najtańszym państwem na naszym kontynencie są Niemcy. No dobra, tylko kto będzie jechał na urlop do Niemiec, co?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy, osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.

set w Radiu Gra. Przeglądam propozycje dzisiejszych wydarzeń, co się dzisiaj będzie działo na mieście. No dzisiaj są atrakcje dla miłośników literatury. Między innymi Mediateka o 17.30 zaprasza na spotkanie autorskie z Arturem Żurkiem. To pisarz, psycholog i obserwator ludzkich zachowań. Niedawno wydał książkę zatytułowaną Jeszcze nie teraz. No i druga okazja na spotkanie autorskie, tym razem z Renatą Lis w Miejskiej Bibliotece nr 18. Autorka m.in. książki Moja ukochana i ja. To spotkanie dzisiaj o 18 w bibliotece numer 18. How did

0: hity pełne energii podnoszą temperaturę. CNCO, Reggaeton Lento. Jak to będzie wyglądało u nas? Jak wysoko podniesie się słupek rtęci? Czy co tam teraz wlewają w te termometry? To sprawdzimy za chwilę. Za moment najnowsza prognoza pogody. Chwilę później Lady Punk.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
7: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
8: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Powoli Wrocław się chmurzy i to zachmurzenie zwiastuje zapowiadane opady deszczu, a nawet przypomnijmy niewykluczone, że burze, przed którymi od rana ostrzega. Także Wrocław, IMGW, 26 stopni Celsjusza na redakcyjnym termometrze Radia Gra, ciśnienie w normie, ale po południu zacznie rosnąć.
14: To jest Gra FM.

0: jest jeden z tych utworów, które zawsze przyjemnie brzmią, nawet jeżeli nie wiemy, co to za wykonawca. Years and Years, tak nazywa się ten zespół. King w radiu gra dzisiaj, 9 czerwca, wtorek. To już 160 dzień roku, który potrwa 17 godzin i 5 minut i jest krótszy od najdłuższego już tylko o 8 minutek.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.
0: Wtorkowe południe z Radiem Gra, punktualnie 12. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody, a za chwilę Bledka, 2 dni.
14: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od przypomnienia dla pasażerów wrocławskiego MPK o kolejnym dniu utrudnień w kursowaniu tramwajów przez ulicę Legnicką. Jeszcze dziś, ale także jutro w godzinach od 21.30 do wyjazdów porannych następnego dnia na ulicy Legnickiej prowadzone będą prace torowe, dlatego w tym czasie linie 3, 10, 12 i 21 pojadą objazdem w obu kierunkach przez Podwale, Most Sikorskiego, Jagiełły, Dmowskiego, Długą i Popowicką. Natomiast tramwaje linii 20 od placu Orląt Lwowskich skierowane zostaną objazdem przez Podwale, plac Jana Pawła II, Most Sikorskiego, Jagiełły, Dmowskiego, Długą, Popowicką i Milenijną. Tramwaje linii 22 kursować będą w relacji Wrocławski Park Przemysłowy Tarnogaj zmienioną trasą, omijając odcinek objęty pracami. Dla pasażerów uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Będzie to linia 710 na trasie Pilczyce, Lotnicza, Legnicka, plac Jana Pawła II i z powrotem. Te autobusy kursować będą co kwadrans.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
14: Ruszył przetarg na przygotowanie projektu budowy łącznika pomiędzy autostradą A4 a wschodnią obwodnicą Wrocławia. To zaledwie 3-kilometrowy fragment, który ma odciążyć węzeł bielański. Jak podkreślił w rozmowie z Radiem Gra wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, potrzebę tej inwestycji potwierdzają statystyki.
15: Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4, jak wpływa to również na ruch, na komunikację dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dojazdu do aglomeracji wrocławskiej. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest dość spory.
14: Budowa 3-kilometrowego łącznika pomiędzy A4 a wschodnią obwodnicą Wrocławia szacowana jest na 54 miliony złotych.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
14: Za niespełna godzinę, punktualnie o 13:00, zespół PWR Racing Team z Politechniki Wrocławskiej zaprezentuje najnowszy bolid RT16E. Oficjalna premiera odbędzie się na stadionie Tarczyński Arena Wrocław. Prace nad konstrukcją trwały ponad 9 miesięcy, obejmowały wszystkie etapy od koncepcji przez projektowanie aż po budowę. Najważniejszą innowacją w tegorocznym modelu jest zastosowanie napędu na 4 koła. To pierwsze takie rozwiązanie w historii bolidów tworzonych przez studentów Politechniki. Najnowszy bolid będzie uczestniczył w 4 europejskich zawodach formuły student. Pierwszy start zaplanowano na 26 czerwca na Węgrzech.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Płatności blikiem zostaną uregulowane. Do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie. Proponowane przepisy mają usprawnić system tak, aby użytkownicy nie stracili swoich pieniędzy.
16: Chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew tak zwanym blikiem na numer, który nie jest już aktywny. Na przykład nasz znajomy zmienił operatora sieci komórkowej, a my przesłaliśmy pieniądze na jego poprzedni numer, który nie jest już powiązany z jego kontem bankowym. Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności blikiem. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu najpóźniej w przyszłym tygodniu.
14: Tłumaczył Kacper Wróblewski. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla Wrocławia na redakcyjnym termometrze Radia

0: chorze.
1: No pewno. No i Felicjan kojarzy się tylko z jednym śpiewającym Felicjanem. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, kłaniamy się po 12:00. To Bledka w piosence Dwa dni. Daleko

0: Giulia, to Robin Gibb w Radiu Gra. Teraz pora na urodzinowe życzenia. Pozdrawiamy wszystkich i zdmuchujemy świeczki z tortu. Robią to dzisiaj m.in. Michael J. Fox, kanadyjski aktor znany z filmu Powrót do przyszłości. Kończy lat 65, 2 lata młodszy jest Johnny Depp, 63 urodziny. 51 lat świętuje Bartosz Żukowski, czyli oczywiście Walduś Kiepski. Dzisiaj bardzo aktorsko. Bartosz Żukowski 51, Natalie Portman kończy lat 45, a 35 urodziny ma nasz skoczek narciarski Maciej Kot. A człowiek, który przyszedł na świat 9 czerwca, charakteryzuje się przede wszystkim stałym, wielkim pędem do wiedzy. Chciałby wiedzieć wszystko na każdy możliwy temat, ma bardzo wszechstronne zainteresowania. Jest wielkim oryginałem, miewa niezliczone, niezwykłe pomysły. W związku z tym wszystkim sporą wadę stanowi jego zmienność. Serdeczności dla wszystkich urodzonych 9 dnia czerwca. Za chwilę specjalnie dla Was Alphaville Big in Japan.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Niskie ceny są

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
0: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz radia Gra FM.

0: Mad World, szalony jest ten świat, szczególnie w naszych dzisiejszych czasach. Mad World i Dennis Lloyd w Radiu Gra, to może by tak rzucić to wszystko i pójść na spacer. Będzie okazja w sobotę, 13 czerwca, bezpłatny spacer z przewodnikiem po atrakcjach Sobótki. Miasteczko u stóp kultowej Ślęży, pełne ciekawych miejsc, oryginalnych, mało znanych, a wartych poznania. Organizatorzy podkreślają, że to jest wydarzenie dla osób aktywnych, bo spacer po Sobótce potrwa aż... Ciekawe, czy zgadniecie. Ile godzin? Nie dwie, nie trzy, nie cztery. Potrwa aż 6 godzin. To najbliższa sobota, 13 czerwca, godzina 9:45. Start na dworcu kolejowym w Sobótce. Po prostu okazja, żeby się oderwać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: W radiu gra hity pełne energii i to jest na to dobry dowód. Basic Element to You. Za chwilę Enrique Iglesias, któremu ostatnio znowu wypominają zdjęcie sprzed lat, gdy całował się z jakąś fanką, ale zanim zaśpiewa nam Enrique, najpierw najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundarek!
8: Kto?
9: Fundarek! Fundarek!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
12: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: No to jedziemy.
17: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Po reklamie.
2: Temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla Wrocławia na redakcyjnym termometrze Radia Gra już osiągnięta. 26 stopni Celsjusza pokazuje powietrze w stolicy Dolnego Śląska. Już coraz cięższe i zwiastuje, czy zapowiada to opady deszczu, choć już miejscami gdzieś we Wrocławiu może lekko kropić. Do tego do 20 obowiązywać będzie ostrzeżenie IMGW przed burzami. Dotyczy również stolicy Dolnego Śląska to ostrzeżenie. Ciśnienie w normie, ale wkrótce zacznie rosnąć.
3: To jest Radio Gra. Súbeme la radio.

Damiano Dawid podobno kocha musicale, opery i operetki, no i być może stąd troszeczkę taka operetkowa oprawa jego występów. Damiano Dawid za nami, a przed nami oczywiście przez całe popołudnie hity pełne energii. Przypomnę, że dzisiaj jest wtorek, 9 dzień kwietnia, to już popołudnie. Teraz do fajrantu mamy z górki. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro po 9.

0: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundery!
2: Kto?
3: Wundery!
4: Wundery!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w stanie.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Po reklamie.
7: To jest ten moment, to jest ta chwila, godzina 13 wybiła, a więc mamy dla Was najnowszy raport. Posłuchajcie, co dzieje się we Wrocławiu.
8: Dzień dobry, Daniel Hawrylenia z tej strony. Zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra i na początek sprawa zatrzymania, jakiego dokonała wrocławska policja. W ręce funkcjonariuszy wpadł naprawdę zdeterminowany 19-latek. Młody mężczyzna, chociaż nie miał prawa jazdy, wsiadł za kierownicę i łamiąc przepisy, urządził sobie wyścig po ulicach. Kiedy policja próbowała go zatrzymać, zaczął szaleńczą ucieczkę przez centrum miasta i Odrę. O szczegółach Martyna Czerwińska.
9: Pościg rozpoczął się na ulicy Traugu. Tam mężczyzna ignorował nie tylko policjantów, ale także wszystkie przepisy, pokonując w zawrotnym tempie i na czerwonym świetle największe skrzyżowania: Plac Społeczny, Plac Grunwaldzki, a następnie Rondo Regana. Po kilku kilometrach porzucił auto i wskoczył do rzeki, uciekając w pław. Z Odry wyszedł w okolicy ulicy Skłodowskiej i dopiero tam został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, nie tylko nie miał prawa jazdy, ale także posiadał przy sobie narkotyki. W samochodzie podróżował z młodszymi od siebie znajomymi, został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.
8: Grozi mu do 5 lat więzienia.
10: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: A teraz o kontrowersjach, jakie wzbudza pewien mural. Szacunek nie zna gatunku, tak nazywa się mural poświęcony szczurom, jaki powstał na Nadodrzu. Malunek wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców. Takie rzeczy tylko we Wrocławiu. Karaluchy to też nasi przyjaciele. Czy ktoś stracił rozum? Między innymi takie komentarze pojawiają się pod wpisami dotyczącymi muralu. Dyrektorka Fundacji Musika, która jest inicjatorem tego pomysłu, Olga Kazalska, tłumaczy jednak, że to tylko fragment kampanii, która ma zachęcać do humanitarnej deratyzacji przez dbanie o miejską przestrzeń i niedokarmianie dzikich zwierząt.
11: Nasz mural na Nadodrzu jest tak naprawdę zwieńczeniem pewnego etapu naszej kampanii Jestem, gdzie mówimy o tym, jakie szczury są. Też chcemy pokazać, że są jednym z innych znanych nam, mających lepszy PR, gatunków miejskich i też jako zwierzę, które żyje w miastach, zawsze będzie towarzyszyć człowiekowi. Szczury zawsze były, one są i one będą. To od nas zależy, ile ich będzie i czy będą bardzo widoczne, czy mniej.
8: Dyrektorka Fundacji Musika podkreśla jednocześnie, że fundacja wie o tym, że szczury są dla wielu osób problemem. Nie znaczy to jednak, że zasługują na cierpienie.
10: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
8: Nawet 30 stopni pokażą dzisiaj termometry w centralnej Polsce. Dla miłośników gorącego lata nie mamy jednak dobrych informacji. W kolejnych dniach temperatura będzie spadać. Wszystko przez dwie różne masy powietrza, które pojawiły się nad naszym krajem.
12: Chłodniejsza masa powietrza, ona, można powiedzieć, dominuje Polskę w ciągu najbliższych dni. Jutro jedynie na krańcach południowo-wschodnich na termometrach zobaczymy do 23-24 stopni Celsjusza.
8: A potem opady deszczu, szczególnie na terenie południowo-wschodniej Polski, mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A we Wrocławiu dziś maksymalnie termometry pokażą 25 stopni na plusie. Na razie niebo jeszcze delikatnie zachmurzone, ale w ciągu najbliższych godzin to się zmieni. Wtorkowe popołudnie będzie burzowe, a opadom będzie towarzyszył silny i porwisty wiatr do nawet 60 km na godzinę, ostrzegają synoptycy z IMGW.
7: Dzień dobry we wtorek, dzień dobry po 13. Natalia Kawałek melduje się po tej stronie Radia Gra Wrocław. Mam nadzieję, że wy też tam jesteście po drugiej stronie, a warto być. Bo mam dla was trochę newsów, mam dla was trochę biletów, ale przede wszystkim mam muzykę pełną energii. To Queen na początek.

0: Chemist Project. Mam nadzieję, że czujecie tę energię. Tell Me to za nami w Radiu Gra Wrocław. A my dzisiaj, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale świętujemy dzień Agu Gaga. To jest dzień, który jest od tego, żeby świętować pierwsze dni niemowląt, pierwsze słowa niemowląt i żeby takim swoim wewnętrznym niemowlęciem też się zaopiekować, bo pewnie na to zwróciliście uwagę, że przed pierwszą kawą, ale też w tym okresie między śniadaniem a obiadem, kiedy już zaczyna burczeć w brzuchu, no to takie niemowlęce instynkty w nas się budzą zdecydowanie. Ciężko sklecić jakieś zdanie, tak wiecie, żeby dobrze brzmiało. No a przy okazji, no mamy ochotę się czasem rozpłakać. Także mam nadzieję, że zbyt długo tego dnia Agu Gaga nie będziemy dzisiaj świętować, że macie sporo dobrego do jedzenia i sporo dobrego, na przykład dobrej kawy do wypicia przed sobą i warto się zaopatrzyć, warto sobie zatankować paliwo, żebyśmy do końca tego popołudnia jakkolwiek chociaż dojechali. Tego Wam gorąco i serdecznie życzę.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
9: Harmonizer.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Po reklamie.
18: To jest Gra FM.

0: to jest muzyka, która nas nakręca do osiągania sukcesów mniejszych i większych. Na przykład takich, żeby przetrwać to popołudnie, to też jest zawsze jakiś sukces. Żeby się na nikogo nie zdenerwować, to jest sukces przepotężny. Od razu gratuluję, jeżeli dobrze wam idzie i macie po prostu, wiecie, taką dobrą, pozytywną serię. Oby tak właśnie było. Piękną serię mają też dzieci z chórów Narodowego Forum Muzyki naszego wrocławskiego. Nie wiem, czy wiecie, ale nasze dzieciaki wrocławskie zaśpiewały w filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Będzie można wypatrywać ich na wielkim ekranie. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego niebawem wchodzi do kin 19 czerwca, więc odliczamy dni. No i myślę, że dla wielu tych zdolnych wokalistów, 14 konkretnie, wielki jest to sukces. Także polecam wybrać się do kina i polecam wypatrywać, no bo jest kogo? Nasze młode wrocławskie talenty, młodzi wokaliści z chóru dziewczęcego i chłopięcego. Ach, pięknie to będzie oglądać. Film podobno fantastyczny, a jeżeli ma jeszcze wątki wrocławskie, no to tym przyjemniej będzie to wszystko obserwować.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A jeżeli chodzi o to, czego warto słuchać, no to Radia Gra Wrocław. Oczywiście, że tak, to Bibi Rexa, Faithless i numer New Religion. Gramy wam pięknie.

0: Dawid podsiadło w dobrą stronę, oby w najlepszą nas kierował. No, my muzycznie oczywiście kierujemy się do kolejnych numerów. Katy Perry, I Kissed a Girl, to już za parę chwil. Po drodze jeszcze prognoza pogody, a trochę później usłyszycie najnowszy raport prosto z Wrocławia. Wszystkie istotne informacje do Was dotrą, więc bądźcie blisko, nigdzie nie odchodźcie. Za chwilę wracamy do grania, no i do informowania o tym, co najistotniejsze.
1: Reklama. Media Expert Days.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29. A na

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: A we Wrocławiu dziś maksymalnie termometry pokażą 25 stopni na plusie. Na razie niebo jeszcze delikatnie zachmurzone, ale w ciągu najbliższych godzin to się zmieni. Wtorkowe popołudnie będzie burzowe, a opadom będzie towarzyszył silny i porwisty wiatr do nawet 60 km na godzinę, ostrzegają synoptycy z IMGW.
4: To jest Gra FM.

0: Agnieszka Chylińska z dobrymi notatkami, skoro śpiewa, nie mogę cię zapomnieć. Tak wam gramy w radiu, gra Wrocław, hity pełne energii, to wam serwujemy jeszcze przed 14. Za chwilę oczywiście zaserwujemy wam najnowszy raport, a tymczasem serwuję wam bardzo ciekawą informację. Nie wiem, czy już słyszeliście, ale no Wrocław będzie przez moment najważniejszym punktem kulinarnym na mapie Europy. Otóż tak, Food Capitals Summit 2027 dziać się będzie właśnie we Wrocławiu. I tutaj możecie się zastanawiać, a co to jest za przedziwna impreza? No, moi drodzy, to jest wyjątkowy, no można powiedzieć, festiwal, chociaż nie do końca, bardziej szczyt gastronomiczny, światowy szczyt gastronomiczny, jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń, które skupia się właśnie na kulinariach, na gastronomii. No i w przyszłym roku do Wrocławia zjadą szefowie kuchni, eksperci, samorządowcy, przedstawiciele branży z całego świata, głównie po to, żeby rozmawiać o jedzeniu, o rozwoju nowoczesnych miast właśnie pod kątem gastronomicznym. No, czy będą czymś ciekawym częstować? Mam nadzieję, że tak. Trochę na to liczę i trochę się nie mogę doczekać właśnie tego, żebyśmy poznali szczegóły, ale takie, z których sami będziemy mogli skorzystać, bo gadać o jedzeniu, a jeść to wiadomo. Dwie zupełnie różne rzeczy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
10: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
9: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
10: A każdy dzień to nowa przygoda.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Po reklamie.
0: Punktualnie 14, a my powracamy do Was z kolejnym raportem. Posłuchajcie, co ważnego dzieje się we Wrocławiu.
2: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Raport o 14. Zaczynamy od dobrej informacji dla mieszkańców Jagodna i Wojszyc. Zielony Wrocław ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zielonego Klina Południa Wrocławia. Chodzi o gigantyczny teren, aż około 63 hektarów, który zamieni się w spójny zielony system rekreacji i wypoczynku. Co ważne, projekt powstanie na bazie koncepcji Zielony Klin Wojszycki, która w 2019 roku była szczegółowo konsultowana z mieszkańcami. A co dokładnie nie znajdzie się na terenie Zielonego Klina? Powstaną główna aleja pieszo-rowerowa przecinająca cały obszar, zróżnicowane strefy sportowe, rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci. Będą też ścieżki przyrodnicze, ogrody społeczne, polany, a także lasy mieszane i łąki. Do tego dochodzi nowoczesna retencja wód, naturalne i suche zbiorniki oraz obszary podmokłe, które pomogą rzece Brochówce i wpisują się w strategię adaptacji miasta do zmiany klimatu. Nie zabraknie też oczywiście komfortowej infrastruktury w postaci oświetlenia, monitoringu, toalet oraz małej architektury.
22: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: Dziś na ulicę Wrocławia po raz pierwszy wyjechał Silverbus. Wyjątkowy autobus ma zachęcać seniorów do aktywności, wychodzenia z domu, a także ma stać się miejscem spotkań. Będzie kursował w każdy wtorek i środę. We wtorki spotkania w autobusie poprowadzi głównie wrocławski MOPS, a w środy stery przejmie Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, mówi jego dyrektorka Joanna Nyczak.
23: My również będziemy udzielać informacji o tym, gdzie seniorzy mogą fajnie spędzić czas, gdzie mogą być aktywni fizycznie, gdzie mogą się zająć swoim dobrostanem. Prawdopodobnie również wówczas będzie się pojawiał w Silverbusie przewodnik wrocławski, który krótko opowie o miejscu, w którym się Państwo znajdą. Będziecie mogli Państwo przy kawie, przy herbacie zjeść dobre ciastko i przede wszystkim zależy nam na tym, żebyście ze sobą rozmawiali.
2: Dodajmy, że w środę Silverbus zatrzyma się w okolicach Parku Staszica i na pętli na Kozanowie. Teraz coś dla dzieci i młodzieży. Trwają zapisy na letnie półkolonie organizowane przez WCT Spartan. To okazja dla najmłodszych, aby lato w mieście spędzić ciekawie i na sportowo. Do wyboru jest aż 5 tematycznych półkolonii, informuje rzecznik Spartana Maciej Moczko.
24: Są to półkolonie pływacko-rolkarskie, tenisowo-rolkarskie, półkolonie piłkarskie, półkolonie rolkarskie, ale również półkolonie sportowe, takie typowe. Także jest czego wybierać. Mamy dużo tych lokalizacji we Wrocławiu. Każdy będzie mógł swobodnie dojechać, szczególnie rodzice, którzy zostają właśnie we Wrocławiu z dziećmi.
2: Półkolonie skierowane są do dzieci od 6 roku życia. Szczegóły i zapisy na stronie spartan.wroc.pl.
22: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: Przed nami niespokojne popołudnie, jeżeli chodzi o pogodę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców Mazowsza, Małopolski i Podkarpacia. Ostrzega w nich przed prawdopodobnymi burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść grad. Teraz jeszcze sprawdzamy, jakie ceny czekają nas jutro na stacjach paliw. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł i 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. 98 zdrożeje o 2 grosze do 6 zł 61 groszy, a olej napędowy o grosz do 6 zł i 46 groszy. We Wrocławiu padać ma już do późnego popołudnia. Opady będą miały różną intensywność. Pamiętajcie też, że mogą pojawić się również burze. Ostrzeżenie synoptyków z IMGW obowiązuje do godziny 20. Uważajcie na siebie, bo w czasie burz i przelotnych opadów porywy wiatru będą sięgać nawet 70 km na godzinę.
0: Raport za nami. O prognozie pogody wiecie też już całkiem sporo. Pora się dowiedzieć, co wam zagramy po 14 w Radiu Gra Wrocław. Parę hitów się znajdzie, szczególnie takich hitów pełnych energii. To Andy Dust.

0: No i to się nazywa muzyka. To są hity pełne energii Gypsy Kings i Bamboleo w Radiu Gra Wrocław. No nóżki same rwą się do tańca. Mam nadzieję, że wasze ręce też się będą rwały do telefonu, bo moi drodzy, mam dla was konkurs obiecany, okazja, żeby wybrać się do teatru na naprawdę fantastyczny spektakl. Jeżeli nie macie planów na najbliższą sobotę, no to moi drodzy, to jest ten moment, kiedy warto się nad tym zastanowić. Szczegóły konkursu już za chwilę. Zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
16: Bo ma.
15: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
16: O, czyli co?
15: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
17: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
15: Szczegóły na architektów.pl.
18: Po reklamie.
19: Słuchasz radia.

0: i Uptown Girl w Radio Gra Wrocław. Przyjemne melodie podrzucamy. A jakże, od tego nas macie. No i podrzucamy wam też od czasu do czasu bilety na różne fajne spektakle, czasem do kina. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy bilety na spektakl dla was mam. Do Teatru Polskiego we Wrocławiu, scena na Świebockim, to tutaj będzie można zobaczyć Lot nad Kukułczym Gniazdem. Jeżeli chodzi o historię, to chyba bardzo jakoś szczegółowo przedstawiać wam jej nie muszę, bo z całą pewnością kojarzycie, chociaż ze słyszenia, o co chodzi. Adaptacja słynnej powieści tym razem zostaje przeniesiona, moi drodzy, właśnie na scenę Teatru Polskiego. Kto ma chęć zobaczyć, niech koniecznie da mi znać. 3002 to nasz darmowy numer SMS i tutaj bardzo was proszę, napiszcie mi, gdzie byście polecieli, gdybyście mogli. To pytanie trochę z przymrużeniem oka, nie musi być bardzo na poważnie potraktowane. Gdzie byście polecieli, gdybyście mogli, jaki lot byście wybrali? Śmiało piszcie. 3002, pamiętajcie, SMS bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Więc czekam na wasze loty. 3002, piszcie śmiało, a to już teraz Justin Bieber i Nicki.

0: Inaczej się tego chyba podsumować nie da. Kultowa Madonna, tak po prostu. W Radiu Gra Wrocław wam gramy. Natomiast jeżeli chodzi o kultowe melodie, to za chwilę trochę więcej dziewczyn, czy też pań się pojawi. Spice Girls, to one przejmą antenę już za parę chwil. A po drodze jeszcze sprawdzimy te najnowsze doniesienia pogodowe. A jest szansa, że warto, żebyście posłuchali, co nas czeka. Zostańcie blisko, za chwilę poinformujemy was ze szczegółami, jaka pogoda szykuje się dla Wrocławia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
3: masz. 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
4: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego. My bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest tani wynajem ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
8: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
9: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
11: Harmonizer.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: We Wrocławiu padać ma już do późnego popołudnia. Opady będą miały różną intensywność. Pamiętajcie też, że mogą pojawić się również burze. Ostrzeżenie synoptyków z IMGW obowiązuje do godziny 20. Uważajcie na siebie, bo w czasie burz i przelotnych opadów porywy wiatru będą sięgać nawet 70 km na godzinę.
16: Słuchasz radia Gra FM.

0: Też macie wrażenie, że przy niektórych piosenkach trochę więcej słońca wpada przez okno, na przykład do waszego biura albo sklepu czy hali, gdziekolwiek pracujecie? Coś w tym jest. Marshmello, Ellie Goulding, to oni nam trochę więcej słońca sprezentowali. Tymczasem trzymajmy kciuki mocno, żeby w najbliższą sobotę dużo słońca było, żeby pogoda była piękna i żeby nie było za zimno, żeby nie padało na przykład, bo moi drodzy, w najbliższą sobotę szykuje nam się bardzo fajna akcja, bezpłatny spacer z przewodnikiem, tym razem po atrakcjach Sobótki. Jeżeli Sobótkę chcielibyście poznać, no to świetna jest ku temu okazja, bo to jest spotkanie z cyklu Aglo Tour, czyli okazja, żeby poznać perły aglomeracji wrocławskiej. No właśnie, tym razem Sobótka, miasteczko u stóp kultowej Ślęży, jest szansa, żeby się dowiedzieć, co tam piszcze w tych niesamowitych murach, poznać wszystkie zakamarki i to zupełnie za darmo z przewodnikiem, ale żeby wziąć udział w tej wycieczce, no to moi drodzy, trzeba przede wszystkim napisać maila, trzeba się zgłosić. Rozpoczęcie wycieczki bardzo wcześnie, bo w sobotę o 9:45 na dworcu kolejowym w Sobótce, więc no, trzeba jeszcze dojechać na miejsce. Jeżeli macie chęć się wybrać, no to zaglądajcie na oficjalną stronę miasta, tutaj mailowo. Zapisy trwają, ale wszystkie adresy właśnie tam znajdziecie. wrocław.pl, tu szukajcie tych atrakcji.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: I tak jak mówię, żeby później nie było płaczu, już teraz najlepiej zaglądajcie na wrocław.pl. Tutaj znajdziecie adres mailowy, znajdziecie szczegóły wycieczki, no i nic, tylko się zapisywać. A właśnie, jedyny płacz, jakiego sobie życzymy, to taki ewentualnie muzyczny. Tila w Chłopaki nie płaczą. Trochę polskiej klasyki nam się przyda, prawda?

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie. I wracamy do Was z tym najważniejszym raportem, tym razem również ze świata sportu. Jest 15, zaczynamy.
8: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 15.

0: I zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Na początek temat nowego łącznika, jaki ma powstać pomiędzy autostradą A4 a wschodnią obwodnicą Wrocławia. Jak już wiecie z naszej anteny, przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz wrocławskiego oddziału GDD KIA podpisali list intencyjny w sprawie jego budowy. Ten zaledwie 3-kilometrowy odcinek, tłumaczy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, ma odciążyć węzeł bielański.
1: Zdywersyfikuje, mówiąc wprost, możliwość wjazdu i wyjazdu, czyli odciążymy tym krótkim, nowym odcinkiem od Karwian, odcinkiem 3-kilometrowym, bardzo dzisiaj już obciążony węzeł bielański. To jest naszym wyzwaniem już od wielu lat. Tak więc, a duża możliwość wjazdu i wyjazdu sprawi, że ten ruch się po prostu rozłoży. No i właśnie z autostrady A4, czy też na autostradę A4. No i tym samym dalej będziemy mogli się już dostać w inny sposób niż tylko przez Aleję Karkonoską i węzeł bielański.
0: Budowa 3-kilometrowego odcinka drogi będzie kosztować 54 miliony złotych. Sporządzenie dokumentacji projektowej zajmie 18 miesięcy. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz odwiedzamy region. Spadek liczby turystów to aktualnie jeden z największych problemów terenów popowodziowych. Drogi, mosty da się odbudować i to wciąż trwa, ale przekonać ludzi do powrotu jest trudniej. Tymczasem gminy takie jak Stronie Śląskie czy Lądek Zdrój utrzymują się głównie z turystyki. Aby ją ożywić, powstał właśnie przewodnik po 9 trasach rowerowych.
2: Te szutry są świetnie przygotowane. Po powodzi wszystkie drogi szutrowe leśne zostały odremontowane. Trzeba tutaj namawiać turystów, żeby przyjeżdżali, no bo miejsce jest bardzo atrakcyjne.
3: Natura i piękne widoki.
2: Zdecydowanie tak. Te góry nie są może zbyt wysokie, bo Sudety Wschodnie należą do takich niższych troszeczkę gór, ale są przepiękne widokowo. Szczególnie w Górach Bialskich, Górach Złotych, oczywiście masywie Śnieżnika. Natomiast są też genialne trasy w Krowiarkach, szczególnie trasa w kierunku Skowroniej Góry z cudownymi widokami na całą Ziemię Kocką.
0: Zachęca Paweł Dywański ze Strońskiej Grupy Rowerowej. Na miłośników pedałowania czekają single tracki, bike park i bardziej wymagające trasy zjazdowe w ośrodku Czarna Góra. Tam rowerzystów zawiezie na górę wyciąg.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Pora na odrobinę kultury. Zbliża się już 23. edycja festiwalu Jazztopad. Ten odbędzie się we Wrocławiu pomiędzy 13 a 22 listopada, a organizatorzy właśnie ogłosili pierwsze wielkie wydarzenie, które odbędzie się w jego trakcie. Będzie to Ifigenia, nowatorska opera łącząca jazz, muzykę symfoniczną i improwizację, stworzona przez Wayne'a Shortera i Esperanza Spalding. Wystąpią soliści, chór NFM oraz muzycy Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Clarka Randella. Spektakl proponuje współczesne spojrzenie na mit o Ifigenii, podkreślające wolność wyboru i odchodząc od tradycyjnych operowych schematów. Bilety są dostępne w kasach Narodowego Forum Muzyki i online. A w popołudniowym raporcie z kraju nowości na lipcowej liście leków refundowanych, jakie szykuje Ministerstwo Zdrowia. Kto skorzysta, dowiedział się już Michał Dobrołowicz.
5: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
0: Dodajmy, że nowa lista leków refundowanych ma zostać oficjalnie ogłoszona pojutrze. Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu z wami w popołudniowym raporcie sportowym w Radiu Gra. Wielka światowa piłka ponownie we Wrocławiu. Na wrocławskim stadionie zobaczymy starcie piłkarskich gigantów. 15 sierpnia na Tarczyńskiej Arenie w towarzyskim spotkaniu przed nowym sezonem Manchester United zmierzy się z AC Milan. Choć mecz będzie towarzyski, to organizatorzy są pewni, że bardzo emocjonujący.
6: To jest ostatni tydzień sprawdzian przed ruszeniem obydwu lig, tak, czyli Premiership i Serie A, więc wiemy, że obydwie drużyny są w największych i najlepszych składach. Tak naprawdę będzie ostatni sprawdzian przed ruszeniem ligi i też informacje takie wewnętrzne mamy, że faktycznie no, żadna drużyna nie chce przegrać i myślę, że jest czas i miejsce do rewanżu dalej, do konfrontacji pomiędzy obydwoma dużymi klubami.
0: Mówił dziś we Wrocławiu organizator Tomasz Rachwał. Na 12 rozegranych ze sobą spotkań Manchester ma o jeden więcej wygrany mecz, ale to Milan strzelił więcej goli. Bilety w otwartej puli nie trafiły jeszcze do sprzedaży. Opady deszczu o różnym nasileniu utrzymają się już we Wrocławiu do wieczora. Możliwe są także burze. Ostrzeżenie synoptyków z IMGW obowiązuje do godziny 20. W tym czasie ma spaść nawet 25 mm wody. Opadą

0: Kylie Minogue zaoferowała nam swoje ramiona i swoją muzykę, oczywiście In My Arms, Kylie za nami. A teraz, moi drodzy, przed nami wiele atrakcji pogodowych, niekoniecznie takich, jakich byśmy sobie życzyli, bo z tego, co czytam nagłówki, to tak, będzie źle, a potem jeszcze gorzej. Nie ma to jak ten optymizm, prawda? Tworzy się dla nas podobno fatalny miks pogodowy. Czekają nas dzisiaj burze, które będą pojawiały się w całej Polsce, więc tak na dobrą sprawę średnio mamy gdzie uciekać, bo przyjdą z zachodu i spadną na wiele województw. Intensywne ulewy, wichury, gradobicie, to wszystko może się dzisiaj przydarzyć, również u nas, także obserwujcie niebo, to raz, słuchajcie nas, bo my was będziemy informować o tych wszystkich najważniejszych informacjach, również pogodowych, o zagrożeniach, alertach wszelkiego rodzaju, no i telefon też warto przy sobie mieć, bo z tego, co wiem, mogą przyjść alerty RCB, a jak przyjdzie alert RCB, no to wiadomo, szansa na to, że akurat u nas zagrzmi, będzie dużo, dużo większa. Także kto pierwszy, ten lepszy, komu zawibruje telefon, ten będzie wiedział już, co do nas idzie.
1: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

0: fakt, że pan Edward Maja, który za tym numerem stoi, chciał, żeby za każdym razem, kiedy ten numer leci w naszych głowach, pojawiało się lato, wakacje, słońce, okulary przeciwsłoneczne same lądowały na naszych nosach i to chyba całkiem nieźle mu wyszło. Stereo Love to w Radiu Gra Wrocław już za nami. Przed nami oczywiście może doskonałej muzyki, również tej wakacyjnej, ale przed nami też piękne wydarzenia. Najbliższy weekend, 12-14 czerwca, to jest weekend festiwalowy. Festiwal sąsiedzki na Nowym Dworze, tkanki miejskie, sztuka budowania relacji. No właśnie, będzie można trochę bliżej się zapoznać z sąsiadami, nawiązać nowe relacje albo zacieśnić te, które już istnieją. A więc śmiało wybierajcie się całymi rodzinami, bo naprawdę cała masa atrakcji na was tam będzie czekać. Sąsiedzkie pobycie razem to raz, poznawanie nowych ludzi, do tego potańcówka, popisy artystów, rodzinna gra terenowa, od tych najmłodszych do najstarszych, każdy dla siebie znajdzie tam coś fajnego. Także polecam zaglądać na przykład na oficjalną stronę miasta. Tutaj pełna rozpiska tego, co w ramach tkanek miejskich nas będzie czekać. Wrocław, Nowy Dwór, to zaglądacie w najbliższy weekend i to przez cały weekend, niezależnie od pogody. Dużo dobroci będzie tam na nas czekać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A na was czekają smakołyki muzyczne. Kaigo Khaled i Griffin, Save My Love, to już teraz.

0: szukali wrogów, tylko muzycznych przyjaciół. Takie melodie, które jak nam się wkręcą w głowę, to zostaną z nami i będą nam uprzyjemniały całą resztę popołudnia. I mam wrażenie, że pan George Harrison, który za chwilę na naszej antenie się pojawi, właśnie jest jednym z takich doskonałych przykładów. Także bądźcie blisko, a wkręci wam się piękna melodia w głowę, no i wkręcą wam się też najnowsze wieści pogodowe, bo prognoza już za parę chwil na naszej antenie.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Opady deszczu o różnym nasileniu utrzymają się już we Wrocławiu do wieczora. Możliwe są także burze. Ostrzeżenie synoptyków z IMGW obowiązuje do godziny 20. W tym czasie ma spaść nawet 25 mm wody. Opadom będzie towarzyszył silny i porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Temperatura już do końca dnia będzie utrzymywać się w okolicach 20 stopni na plusie.
16: To jest

0: Tak jest, dyskoteka gra, ma nam gra w Radio Gra Wrocław, a na was czekają cały czas. Leżą, no i nie kwiczą, cierpliwie czekają. Bilety na lot nad Kukułczym Gniazdem. Chodzi o spektakl, który jest wystawiany w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Scena na Świebockim zaprasza was gorąco na ten weekend, bo właśnie wtedy lot nad Kukułczym Gniazdem będzie wystawiany. Jeżeli macie chęć na ten spektakl właśnie się wybrać, to piszcie do mnie śmiało SMS-y pod numer 3002. To jest numer SMS, za który nic nie płacicie, więc przypominam, 3002 i w treści wpisujecie, jaki lot wam się marzy. Gdybyście mogli podjąć jakikolwiek lot, gdzieś polecieć, to co to byłby za lot? Pytanie nie do końca na serio, można tutaj popłynąć kreatywnie, a im ciekawsza odpowiedź, tym większa szansa na to, że bilety na lot nad Kukułczym Gniazdem polecą właśnie do was. No to co? Gdzie wy byście polecieli? Piszcie 3002.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
0: Nasi dziennikarze są gotowi, żeby przekazać wam wieści z Wrocławia. To posłuchajcie, co o 16 ważnego musicie wiedzieć.
16: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od kolejnego wyróżnienia dla Wrocławia. Nasze miasto zostało gospodarzem ważnego szczytu gastronomicznego The Food Capital Summit 2027. Informacje ogłoszono podczas inauguracji w hiszpańskim Castel Defels. W maju przyszłego roku do naszego miasta przyjadą szefowie kuchni, eksperci i samorządowcy z całego świata. Stolica Dolnego Śląska zyskała pierwsze gwiazdki Michelin i jest ceniona za rozwój sektora gastronomicznego oraz turystyki kulinarnej. Wydarzenie pozwoli zaprezentować lokalne produkty i kulinarne dziedzictwo Dolnego Śląska.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: Po południu wracamy do nowej inicjatywy skierowanej do wrocławskich seniorów. Dziś po raz pierwszy na ulicę wyjechał Silverbus. Wyjątkowy autobus będzie kursował w każdy wtorek i środę. Ma zachęcać do aktywności, wychodzenia z domu, a także ma stać się miejscem spotkań, tłumaczy Radiu Gra Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
17: Będzie to mobilny punkt, do którego seniorzy będą mogli przyjść. Dowiedzą się o szerokiej ofercie Wrocławia, gdzie można spędzać czas, gdzie można szukać pomocy, ale również w tym autobusie będzie przewidziany drobny poczęstunek i również w tym autobusie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, gdzie można pójść poćwiczyć, gdzie można pójść spędzić czas, jakie są centra aktywności we Wrocławiu, tam, gdzie można się spotkać, bo najważniejsze to wyjść z domu, spotkać się, porozmawiać.
16: Jutro o godzinie 10 Silverbus zatrzyma się w okolicach Parku Staszica, a w południe będzie go można znaleźć na pętli na Kozanowie. A w piątek premierą spektaklu Wodecki Dobry Wieczór Państwu Teatr Polski we Wrocławiu zakończy sezon artystyczny. W popołudniowym raporcie Radia Gra czas na odrobinę kultury. Przedstawienie inspirowane twórczością Zbigniewa Wodeckiego odbędzie się w dawnej przestrzeni kasyna w budynku OWO. Na scenie wystąpią aktorzy teatru przy akompaniamencie fortepianu i wiolonczeli. Spektakl to kameralna opowieść o relacjach międzyludzkich, wspomnieniach i miłości. Nie jest klasyczną biografią artysty. Dodajmy, że Teatr Polski zostanie otwarty do początku lipca.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: A w części Kraj Świat tego popołudniowego raportu w Radiu Gra najnowszy 21. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji, ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen dodała, że w nowym pakiecie znalazł się pomysł wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie. Są zarzuty dla Antoniego Macierewicza. Prokuratura zarzuca mu publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego i pomówienia, a chodzi o nazwanie ich agentami rosyjskimi na posiedzeniu Sejmu. Sejm uchylił już Macierewiczowi immunitet w tej sprawie. W niektórych częściach Wrocławia deszcz chwilowo przestał padać. Na pozostałym obszarze pojawiają się przelotne opady o różnym stopniu nasilenia. W dalszym ciągu możliwe są też burze. Przypominamy, że jeszcze do godziny 20 obowiązuje ostrzeżenie wydane przez IMGW. Temperatura powietrza spadła w okolice 18 stopni Celsjusza i cieplej już dzisiaj nie będzie.
0: Dotarło do Was wszystko, co ważne, co istotne, to pozajmujmy się głupotkami. Znaczy, w sumie nie wiem, czy to taka głupotka wprawiać Was w dobry nastrój. Myślę, że to bardzo ważne zadanie, które mamy tutaj przed sobą. A jeżeli chodzi o to, co w Radiu Gra Wrocław robimy najlepiej, no to chyba dodajemy Wam energii. Hity pełne energii, już teraz Alex Warren na początek 16.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Melodie odprężające, takie wam serwujemy w Radio Gra Wrocław. To Blondie, The Tide, Is High, takie melodie i jeszcze więcej fajnych dla was mamy. Tymczasem nie będziemy się odprężać, ale będziemy się ostrzegać, bo mamy, słuchajcie, groźne zwierzęta, groźne stworzenia, które dotarły do Polski i są niebezpieczne również dla ludzi. Mogą poparzyć, mogą dziabnąć, mogą wywołać różnego rodzaju reakcje alergiczne. Sprawa jest poważna. U nas akurat w naszym regionie jeszcze się nie pojawiły i miejmy nadzieję, że się prędko nie pojawią, także my jesteśmy bezpieczni. Ale uwaga, o co chodzi? O groźne gąsienice, korowódka, dębówka. Takie słodkie, włochate, oj, jak dziabną, to boli strasznie. Także wiecie, no i wiecie, jak to się mówi, że małe to urocze, ale i potrafi być bardzo wredne. Także maluchów lepiej nie denerwować, bo wam mogą dać popalić. Na maluchów trzeba uważać. Bo małe jest piękne, ale potrafi być niebezpieczne, jak się zaweźmie. No to uważajcie na małe, nie tylko gąsienice.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Gra FM.

0: Michael Jackson, legendarny głos Smooth Criminal za nami. My Radio Gra Wrocław, to nas słuchacie cały czas. My wam podrzucamy te najważniejsze i najciekawsze informacje z Wrocławia, a chyba warto by było, żebyście wiedzieli, jakich mamy zdolnych zawodników, judoków. Młodzi zawodnicy z Pretorian Judo Team Wrocław zdobyli całkiem sporo medali w Pucharze Europy. Moi drodzy, na ostatnich zawodach zgarnęli aż 5 medali. 5 medali, to jest naprawdę dużo. A więc uważajcie na tych, co wyglądają niepozornie, są bardzo zrelaksowani, bo wiecie, sztuki walki potrafią bardzo człowieka odprężyć, ale jeżeli mają jakiś taki większy łańcuch na szyi, taki z takim wisiorem, srebrnym, złotym albo brązowym, to całkiem możliwe, że to są te osoby, którym lepiej się ukłonić, powiedzieć dzień dobry i ustąpić przejścia, ustąpić miejsca na przykład, przepuścić w kolejce, bo w razie czego to wiecie, takich ludzi dobrze jest mieć po swojej stronie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A tak zupełnie serio, ekipa, gratulujemy, pokonaliście zawodników z 24 krajów. Wow, szacun.

0: moc, no i energia przede wszystkim. Hity pełne energii w Radiu Gra Wrocław, to Armin Van Buuren już za nami niestety, ale na pewno jeszcze powróci. My natomiast po krótkej przerwie wracamy do grania, a tam Mike Oldfield, Maggie Reilly, to oni nam dadzą troszeczkę Moonlight Shadow. Także zostańcie blisko, szczególnie, że po drodze, jak zawsze mniej więcej w tych godzinach, podrzucimy jeszcze tę najnowszą prognozę pogody, a jest parę rzeczy, które powinniście usłyszeć.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: W niektórych częściach Wrocławia deszcz chwilowo przestał padać. Na pozostałym obszarze pojawiają się przelotne opady o różnym stopniu nasilenia. W dalszym ciągu możliwe są też burze. Przypominamy, że jeszcze do godziny 20 obowiązuje ostrzeżenie wydane przez IMGW. Temperatura powietrza spadła w okolice 18 stopni Celsjusza i cieplej już dzisiaj nie będzie.
14: To jest Radio Gra.

0: I z taką ekipą to można wypływać na szeroką wodę. Roxy i Faust z piękną melodią, piękne wokale, wszystko się tutaj zgadza elegancko. Polskie hity bardzo lubimy wam grać. Ale teraz troszeczkę światowo się zrobi u nas we Wrocławiu. Już wam o tym wspominałam i lubię regularnie wspominać o tej imprezie, bo to jest naprawdę świetna okazja, żeby złapać trochę umiejętności, złapać trochę kontaktów, a przy okazji świetnie się bawić. Dom handlowy Renoma zaprasza w każdy wtorek, również dzisiaj, na Salsa After Work. I najpierw przez godzinę między 19 a 20 uczycie się podstawowych kroków salsy, różnego rodzaju salsy, ale podstawowe kroki złapiecie bez problemu, a później od 20 do północy impreza. A kiedy najlepiej odpiąć wrotki? No oczywiście, że w samym środku tygodnia. Także dzisiaj 19, dom handlowy Renoma, PEDET was zaprasza do siebie gorąco. Przypominam, nie trzeba się zapisywać, nic nie płacicie, po prostu przychodzicie i odkrywacie w sobie ducha latino.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A teraz może nie latino, ale też bardzo, bardzo przyjemnie de session te. Tak wam gramy. Radio Gra Wrocław. Dajcie głośniej.

0: dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
0: Po reklamie.
2: Jest 17, to i jest przestrzeń, żeby posłuchać tych najnowszych wieści z Wrocławia. Zaczynamy raport.
3: Daniel Hawrylenia, witam i zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra Wrocław. Zaczynamy od finału sprawy ataku na seniorkę na ulicy Pilczyckiej. Mężczyzna, który 11 maja popchnął kobietę na ścieżce rowerowej, został przesłuchany przez policję. 42-latek nie przyznał się do winy, twierdzi, że nie działał celowo i że starsza kobieta wtargnęła mu pod koła mimo użycia dzwonka. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę samochodu. Na nagraniu widać, jak rowerzysta zatrzymuje się, po krótkiej wymianie zdań popycha kobietę, która upada na ziemię, a następnie odjeżdża. Policja postawiła mężczyźnie zarzuty narażenia na utratę zdrowia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Dodajmy, że mężczyzna zgłosił się na komisariat z pełnomocnikiem po tym, jak jego wizerunek został opublikowany, a policja ustaliła jego tożsamość.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Tenis, rolki, pływanie, piłka nożna. Jak już wiecie z raportów w Radiu Gra, trwają zapisy na letnie półkolonie organizowane przez WCT Spartan. To okazja dla najmłodszych, aby lato w mieście spędzić ciekawie i na sportowo. Jak mówi Maciej Moczko, rzecznik spółki, do wyboru jest aż 5 tematycznych półkolonii, a oferta skierowana jest do dzieci od 6 roku życia.
5: Dzieci mają opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30, mają zapewnione posiłki, mają śniadania, obiady, podwieczorki, także dzieci wyjdą na pewno najedzone, zadowolone, no i zmęczone, ale też z umiejętnościami różnych dyscyplin sportowych. Staramy się żeby te półkolonie były atrakcyjne, dlatego łączymy tego różnego rodzaju dyscypliny ze sobą, żeby dzieci nie miały monotonnego czasu, ale żeby jak najwięcej skorzystało. A atrakcją taką największą tych półkolonii w tym roku, myślę, dla każdego dziecka będzie to, że na każdej półkolonii będzie piana party na koniec.
3: Szczegóły i zapisy na stronie spartan.wroc.pl. Teraz informacje z regionu. Zamek Książ w Wałbrzychu ogłosił przetarg na rekonstrukcję buduaru księżnej Daisy. To ostatni etap rekonstrukcji historycznych apartamentów, a postęp pracy śledzi Bartek Paulus.
6: 2 lata temu zakończono rekonstrukcję sypialni i salonu dziennego jednej z najbardziej znanych mieszkanek zamku. Teraz ma być odbudowany buduar zniszczony przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Zniszczono wówczas historyczne sztukaterie czy marmurowy kominek. Do naszych czasów zachowała się tylko jedna fotografia tego miejsca, wykonana jesienią 1943 roku na zlecenie konserwatora zabytków prowincji dolnośląskiej Günthera Grundmana. To właśnie ona stanowi dziś podstawę planowanej rekonstrukcji. Na firmy, które chcą podjąć się tego wyzwania, Zamek Książ czeka do końca tygodnia.
3: Po zakończeniu pracy, dodajmy, buduar stanie się integralną częścią wystawy stałej Apartamenty księżnej Daisy.
4: Wiadomości Radia Gra.
3: Czas na raport z kraju i świata, a w nim Parlament Europejski po polsku i w wersji młodzieżowej. Uczniowie z całej Polski zebrali się na zamku w Rynie na Mazurach na 2. Narodowej Sesji Modelowego Parlamentu Europejskiego.
7: Mamy 6 komisji, w każdej komisji jest ponad 20 osób, w sumie mamy 120 delegatów.
8: Młodzież, w tym przypadku z całej Polski, debatuje na tematy aktualne.
7: Jakie to są tematy?
8: Dotyczące parytetów, zasobów leśnych i wodnych, dezinformacji, misinformacji w internecie, ale również polityki migracyjnej.
3: Z Dawidem Strętem i Oliwią Stec z prezydium 2. Narodowej Sesji Parlamentu Europejskiego rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Według najnowszych map pogodowych przelotne opady deszczu będą pojawiać się we Wrocławiu mniej więcej do godziny 20. Pamiętajcie, że do tego czasu obowiązuje też ostrzeżenie IMGW o możliwych burzach. Poza tym, że będzie wilgotno, to i chłodno. Temperatura utrzyma się w przedziale 16-18 stopni Celsjusza. W nocy minimalnie na termometrach 13 na plusie i pochmurno, ale już bez opadów.
2: To co? Fajrant? Czy po prostu przerwa w pracy? No, słuchajcie, gdyby to ode mnie zależało, to ja bym wam wolne załatwiła. O tak! Ale tak dobrze niestety nie jest, nie mam takich mocy. Ale mogę spróbować dodać wam trochę sił na tej ostatniej, prostej, do wolnego, przyjemnego wieczoru. Hity pełne energii podrzucamy w Radiu Gra Wrocław, bo jakżeby inaczej, już po 17 no to gramy. Sugar Babes, Push the Button. Natalia Kawałek, zapraszam jeszcze przez godzinę.

0: podobno najsmutniejsza polska wokalistka, ale mimo wszystko dodająca nam energii, no i odpowiednich przypraw do życia, pieprz i sól w Radiu Gra Wrocław. Ja tymczasem nie przyprawy, ale bilety mam dla Was. Bilety na lot nad Kukułczym Gniazdem. Scena na Świebockim. To w Teatrze Polskim jest wystawiane, moi drodzy, w najbliższy weekend. I właśnie, gdybyście na sobotę nie mieli planów, to ja mam na sobotę dla Was podwójne bilety. Chcecie się wybrać na lot nad Kukułczym Gniazdem? No to piszcie 3002 pod ten numer. Zupełnie za darmo piszecie mi, jaki lot byście wybrali, gdybyście mogli? Gdzie byście polecieli, gdybyście mogli teraz rzucić wszystko? Piszcie śmiało, niekoniecznie do końca na poważnie. Im ciekawsze odpowiedzi, tym większa szansa, że bilety trafią właśnie do Was. Lot nad Kukułczym Gniazdem. No i właśnie, jaki lot Wy byście wybrali? Gdzie byście polecieli, gdybyście mogli? Piszcie śmiało.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: No to jedziemy.
8: Tato, ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w stałym.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Uniting Nations. No pięknie wam gramy, tak nieskromnie powiem. Dużo energii dorzucamy, ale czasem też troszkę zwolnimy tempo, pozwolimy wam tak zachłysnąć się lekko nostalgią i tak chyba będzie, jak usłyszycie Britney Spears. Ona już za parę chwil, dosłownie za parę chwil pojawi się na naszej antenie, więc bądźcie blisko, a usłyszycie Born to Make You Happy. Usłyszycie też oczywiście najnowszą prognozę pogody, więc nigdzie nie odchodźcie, zostańcie blisko radia.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: urodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
10: Bo ma.
9: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
10: O, czyli co?
9: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
11: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
9: Szczegóły na architektów.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Według najnowszych map pogodowych przelotne opady deszczu będą pojawiać się we Wrocławiu mniej więcej do godziny 20. Pamiętajcie, że do tego czasu obowiązuje też ostrzeżenie IMGW o możliwych burzach. Poza tym, że będzie wilgotno, to i chłodno. Temperatura utrzyma się w przedziale 16-18 stopni Celsjusza. W nocy minimalnie na termometrach 13 na plusie i pochmurno, ale już bez opadów.
15: To jest Radio Gra.

0: Jakie to jest ładne, wow, wow, wow. Jednak jak się weźmie chór do numeru, to dużo lepiej to brzmi. Jest power, jest energia, jest moc, no jest lato. Filip Lato i Sound and Grace 100. Tak wam w Radio Gra Wrocław gramy. Ostatni numer taki wam zagrałam od siebie, ale spokojnie, jutro też pogramy wam jakieś fajne rzeczy. Zresztą Przemek Grabowski za moment też wam obiecał, że zagra takie melodie, że przyjemnie wam się będzie siedziało, nawet jeżeli musicie siedzieć w pracy. Taki deal jest, taki jest plan, także podejrzewam, że uda się to pięknie zrealizować. Tymczasem dobrego wieczoru wam życzę, zostawiam was w dobrych rękach, no i do usłyszenia oczywiście, pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
13: Zielony Wrocław ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zielonego Klina Południa Wrocławia. Daniel Chawrylania, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Gigantyczny teren, aż około 63 hektarów, zamieni się w spójny, zielony system rekreacji i wypoczynku. Co ważne, projekt powstanie na bazie koncepcji Zielony Klin Wojszycki, która w 2019 roku była szczegółowo konsultowana z mieszkańcami. A co dokładnie znajdzie się na terenie Zielonego Klina? Powstaną główna aleja pieszo-rowerowa przecinająca cały obszar, zróżnicowane strefy sportowe, rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci. Będą też ścieżki przyrodnicze, ogrody społeczne, polany, a także lasy mieszane i łąki. Do tego dochodzi nowoczesna retencja wód, naturalne i suche zbiorniki oraz obszary podmokłe, które pomogą rzece Brochówce i wpisują się w strategię adaptacji miasta do zmiany klimatu. Nie zabraknie też oczywiście komfortowej infrastruktury w postaci oświetlenia, monitoringu, toalet oraz małej architektury.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Wschodnia obwodnica Wrocławia zostanie połączona za czwórką. Jak już wiecie z raportów Radia Gra, podpisano w tej sprawie list intencyjny. Droga będzie miała 3,5 kilometra.
14: Wiadomość, bo kiedy łącznik powstanie, kierowcy jadący obwodnicą będą mieć wybór. Albo jechać Aleją Karkonoską w stronę centrum, albo w stronę autostrady na nowy węzeł na wysokości punktu poboru opłat Karwiany. W ten sposób chcemy odkorkować węzeł Bielański, mówił we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
15: Robimy
2: robimy wszystko, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
14: Ostatni odcinek wschodniej obwodnicy powinien być gotowy w 2028 roku. Trochę później łącznik z autostradą. Obie inwestycje bez wątpienia wpłyną na odkorkowanie Ołtaszyna, więc mieszkańcy nie mogą się doczekać.
5: Jeśli to będzie zrobione, to tu będzie o połowę ruchu będzie mniej.
11: Jest straszna tragedia. Non-stop samochody, non-stop.
14: Łącznik będzie kosztował 54 miliony złotych.
13: O szczegółach tej inwestycji po południu mówiła Martyna Czerwińska.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Szacunek nie zna gatunku. Mural poświęcony szczurom, który powstał na Nadodrzu, wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców. Fundacja Muszika, która jest inicjatorem tego pomysłu, tłumaczy jednak, że to tylko fragment kampanii, która ma zachęcić do humanitarnej deratyzacji. W rozmowie z Radiem Gra dyrektorka fundacji Olga Kazalska podkreśla, że organizacja wie o tym, że szczury są dla wielu osób problemem. Nie znaczy to jednak, że zasługują na cierpienie.
15: My poszukujemy rozwiązań, które będą odpowiedzią na niestety nieskuteczną deratyzację chemiczną, iż poszukujemy alternatyw, które właśnie będą rozwiązaniem dla naszych problemów, które z jednej strony wyprowadzą szczury z naszych domów, ale nie zrobią tego w sposób powodujący cierpienie i ból dla zwierząt.
13: Warto jeszcze dodać, że wrocławski magistrat odcina się od tej inicjatywy. Najbliższa noc będzie pochmurna i chłodna, ale już bez deszczu. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 13 stopni Celsjusza. Wieczorem stopniowo zacznie wzrastać ciśnienie, jednak to nie zapowiedź rozpogodzenia. Deszczowo w stolicy Dolnego Śląska ma być już do końca tygodnia, a z deszczem utrzyma się delikatne ochłodzenie, prognozowane na środę. Temperatura maksymalna to zaledwie 16 na plusie.
12: Hej, cześć, witajcie po 18 po godzinach w Radiu Gra, trwający jeszcze Dzień Przyjaciela. Proszę wykonać telefon do przyjaciela, jeżeli ktoś zapomniał. Mam dla was hiciory pełne energii, także już na lato będą klasyki, także winylowe, ale teraz to też klubowy klasyk, odświeżony ostatnio, Bibi Rexha i Faithless. Słuchać tu Insomnie w numerze New Religion.

No bo przecież jeszcze trzy razy torek i będziemy już na wakacjach, dlatego przypominam, wakacyjny dżem, Underdog Project, same dżem. O, właśnie taki wakacyjny dżemik, taki śliwkowy, najlepszy, albo truskawkowy. No mamy przecież sezon na truskawki. Można robić dżemy, jeżeli komuś się nudzi przed wakacjami. No i w kuchni do tych truskawek Wilki teraz w Review gra.

0: Kto z was pamięta, jak DJ Gromi wykonywał swój taniec węża, reprezentując Polskę na Eurowizji? To ten właśnie DJ w kapeluszu przed chwilą w numerze Light Me Up. I słuchajcie, on jeszcze robi tego węża. Jeżeli gdzieś tam wakacje będzie blisko was, to warto wybrać się na jego plenerowe występy. A za chwilę wystąpi u nas Alesso. Wrócimy także do klasyki. Robert Palmer, UB40. Zrobi się tak już, wiecie, no wakacyjnie, słuchając piosenki I'll Be Your Baby Tonight.
1: Reklama.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
3: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
1: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
2: Bo ma.
1: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
2: O, czyli co?
1: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
3: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
1: Szczegóły na architektów.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

Niech muzyka nie przestaje grać, Rihanna, niech nie przestaje także na budowie, bo mamy hicior na urodziny dla budowlańca. To Mariusz, który świętuje swoją 30 dzisiaj, no o tej porze chłopaki już po robocie, dopiero co. Tak więc Mariusz, z tej okazji cała ekipa budowlana przesyła Ci życzenia solidnego zdrowia, mocniejszego niż beton B30, no i portfela pełnego jak dobrze załadowana wywrotka. Mariusz, wszystkiego naj, wielu udanych inwestycji i spełnienia marzeń, Twoja ekipa. Chłopaki, ile bierzecie, czy dajecie zniżki dla słuchaczy Radia Gra, bo sprawdzałem ostatnio ceny na kafelki, jakaś zniżka by się przydała. Mariusz, dla Ciebie Sophie and the Giants, nasza nowość, Loser, no i oczywiście

0: sezon to Dawid Podsiadło. No i tak, mamy sezon na truskawki i mogę się pochwalić. Staniały już tak, że zrobiłem sobie po raz pierwszy w tym sezonie słynny polski makaron z truskawkami. No słuchajcie, lubię, nie lubię, przynajmniej raz w sezonie można spróbować. Dla tych, co w kuchni z nami po godzinach w Radiu Gra, za chwilę Walk the Moon. Przypomnę wam ich hicior Shut Up and Dance.
1: Reklama. Media Expert Days w sklepie.

0: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën. Po reklamie.
7: Najbliższa noc będzie pochmurna i chłodna, ale już bez deszczu. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 13 stopni Celsjusza. Wieczorem stopniowo zacznie wzrastać ciśnienie, jednak to nie zapowiedź rozpogodzenia. Deszczowo w stolicy Dolnego Śląska ma być już do końca tygodnia, a z deszczem utrzyma się delikatne ochłodzenie. Prognozowane na środę temperatura maksymalna to zaledwie 16 na plusie.
8: To jest Gra FM.

0: Ale jeszcze taka ostra końcówka. Słyszeliście te trzaski na winylu? To nasz Italo Disco Classic od Silent Circle, słynne Touch in the Night. Kiedyś to każdy wujas musiał to mieć u siebie na kasecie. W Polonezie oczywiście, albo w dużym, małym Fiacie, albo w Mirafiori. No nie, jak już wujas miał Mirafiori, to w ogóle było na bogato. Zostańcie z Radiem Gra, wracam z hiciorami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Tims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
7: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
11: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.

roku. To oczywiście z filmu o tym samym tytule, warto sobie przypomnieć. Artur Gadowski muzycznie w Nowym Jorku, ostatnio na czerwonym dywanie. Wczoraj konkretnie na Broadwayu pojawiła się piosenkarka Katy Perry z ukochanym byłym premierem Kanady Justinem Trudeau. Tak oficjalnie po raz pierwszy zarączki na czerwonym dywanie. No i już w czwartek Katy Perry na mundialu, bo będzie przecież śpiewać w trakcie ceremonii otwarcia. Venga Boys się nie załapali, ale Maciej teraz w Radiu gra słynne Boom, Boom, Boom, Boom. Oczywiście I Want You in My Room.

Na swoim koncie miała tylko kilka hitów, ale każdy niezapomniany to Belinda Carlisle przed chwilą w Radiu Gra. Leave a Light On. Słuchajcie, są wiadomości po ostatnim czerwcowym weekendzie z nadmorza. Czy gofry w tym sezonie są droższe czy tańsze? W wielu przypadkach są niestety droższe, dlatego ponawiam pomysł, w szczególności jak ktoś z rodzinką się wybiera nad Bałtyk, lepiej chyba zainwestować po prostu w gofrownicę i zabrać ze sobą na kwaterę. Smacznego! Sabrina Carpenter za chwilę też do gofra może, takiego domowego, czeka jej espresso, no i kawka oczywiście do tego espresso, nie inaczej.

Klasyk po godzinach z Radiem Gra, Jermaine Jackson i Pia Zadora, słynne When the Rain Begins to Fall, a ja mam dla was nowy challenge, nowe wyzwanie i to nie jest wyzwanie internetowe, tylko takie po prostu życiowe. Spróbujcie przed wakacjami albo w wakacje pobić rekord w puszczaniu kaczki. Może niekoniecznie rekord świata, który należy do Dougie Isaacsa, który puścił swoją kaczkę na odległość ponad 100 metrów, wyobraźcie sobie, ale spróbujcie tak, nie wiem, no 20, 30, 50 i koniecznie trzeba to zarejestrować i wysłać oczywiście do Radia Gra. Trzymam kciuki. Za chwilę house'owe klasyki, czeka ekipa Daft Punk w słynnym Get Lucky i teraz chłopaki z Loud Luxury i Love You For Life.

0: i od dawna.
1: Nareszcie to nowe męskie granie orkiestra w Radiu Gra. No jeszcze dzień, jeden i nareszcie w czwartek zaczynamy Mundial 2026. No niestety nie będziemy kibicować biało-czerwonym, ale może będziemy kibicować w związku z tym debiutantom, bo debiutantami na tegorocznym Mundialu są m.in. Curaçao, Jordania czy Uzbekistan. No to za kogo trzymamy kciuki? Może jednak za Uzbekistan. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę kolejny winylowy klasyk. Tym razem Queen na naszym gramofonie w słynnym A Kind of Magic.
2: Reklama.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio.

0: tak to jest, że niektórzy faceci mają to coś i cały czas im się powodzi, w szczególności u płci przeciwnej, a niektórzy mają trochę pod górkę. O tych pierwszych, którzy mają ten urok, Rod Stewart, "Some guys have all the luck". Może jak to pisał i śpiewał, to akurat mu się nie powodziło. Obiecuję, że jutro też będą ciekawe klasyki, nowości i hiciory już tak powoli na wakacje z Radiem Gra. Przemek Grabowski, zapraszam w środę od 18. Miłego wieczoru, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Po reklamie.

0: wtorek, 9 czerwca, Paulina Schneider zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. We Wrocławiu podpisano porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów. Cztery ośrodki naukowe będą ściśle współpracować, aby uruchomić krajową produkcję zaawansowanych leków komórkowych.
1: Mówimy dziś o przełomie w hematologii. Duże słowo, słusznie, czy faktycznie mamy do czynienia z chwilą przełomową dla polskiej medycyny?
2: Absolutnie tak. To jest leczenie, które stanowi i najbardziej nowoczesną technologię dzisiaj, moim zdaniem również w medycynie stosowaną, a w hematologii realizowaną. Więc naprawdę jest to technologia przyszłości, która nam, lekarzom, zmieniła sposób myślenia o leczeniu przeciwnowotworowym, a tak naprawdę pacjentom stworzyła zupełnie nowy horyzont, jeśli chodzi o możliwości wyleczenia.
1: Właśnie, jeśli chodzi o pacjentów, co się zmieni?
2: To, co się zmienia z punktu widzenia rozwoju technologii, to poszukiwanie tej terapii do leczenia innych, w innych wskazaniach, czyli na przykład ostre białaczki szpikowe, chłoniaki z komórek T, jeszcze to, co ważne, finansowanie w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, bo tego nie mamy w Polsce, to jest niezmiernie ważna sprawa. Są prowadzone badania, które dotyczą leczenia guzów litych, czyli tych nowotworów, których ta medycyna jeszcze nie jest na tyle skuteczna, że pozwala nam wyleczyć pacjentów na przykład z rakiem trzustki, niektóre postaci raków płuca, raka piersi, raka jelita grubego, etc. I tu toczy się bardzo wiele badań, na razie jeszcze bez rejestracji. I trzeci obszar to są choroby nienowotworowe, w tej chwili autoimmunologiczne, czyli te prowadzone najczęściej przez reumatologów, takie jak toczeń, czy takie jak twardzina, i tutaj skuteczność tych terapii jest rzeczywiście bardzo wysoka, więc wydaje mi się, że dosyć w jakiejś perspektywie takiej zauważalnej być może będziemy świadkami rejestracji tej terapii również do leczenia pacjentów z chorobami nienowotworowymi, właśnie takimi.

0: Wrocławska policja zatrzymała naprawdę zdeterminowanego 19-latka. Młody mężczyzna, chociaż nie miał prawa jazdy, wsiadł za kierownicę i łamiąc przepisy pokonywał centrum miasta. Kiedy policja próbowała go zatrzymać, zaczął szaleńczą ucieczkę przez centrum i Odrę. O szczegółach Martyna Czerwińska.
1: Pościg rozpoczął się na ulicy Traugutta. Mężczyzna ignorował nie tylko policjantów, ale także wszystkie przepisy, pokonując w zawrotnym tempie i na czerwonym świetle największe skrzyżowania: Plac Społeczny, Plac Grunwaldzki, a następnie Rondo Regana. Po kilku kilometrach porzucił auto i wskoczył do rzeki, uciekając w pław. Z Odry wyszedł w okolicy ulicy Skłodowskiej i dopiero tam został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, nie tylko nie miał prawa jazdy, ale także posiadał przy sobie narkotyki. W samochodzie podróżował z młodszymi od siebie znajomymi, został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.

0: Szacunek nie zna gatunku. Mural poświęcony szczurom, który powstał na Nadodrzu, wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców. Fundacja Musika, która jest inicjatorem tego pomysłu, tłumaczy jednak, że to tylko fragment kampanii, która ma zachęcać do humanitarnej deratyzacji przez dbanie o miejską przestrzeń i niedokarmianie dzikich zwierząt.
1: Nasz mural na Nadodrzu jest tak naprawdę zwieńczeniem pewnego etapu naszej kampanii Jestem, gdzie mówimy o tym, jakie szczury są. Bazujemy na aktualnej wiedzy naukowej, mówimy o tym, że szczury są inteligentne, empatyczne, spędzają bardzo dużo czasu na myciu się, są stadne, rodzinne i dbają o siebie nawzajem. Też chcemy pokazać, że są jednym z innych znanych nam, mających lepszy PR, gatunków miejskich i też jako zwierzę, które żyje w miastach, zawsze będzie towarzyszyć człowiekowi. Szczury zawsze były, one są i one będą. To od nas zależy, ile ich będzie i czy będą bardzo widoczne, czy mniej. One mogą żyć w ukryciu, mogą nam nie wadzić, tak jak dziki czy wilki, a jednocześnie możemy z nimi po prostu harmonijnie współistnieć. Nasze hasło Szacunek nie zna gatunku dotyczy wszystkich zwierząt, ale też ludzi.

0: Zamek Książ w Wałbrzychu ogłosił przetarg na rekonstrukcję buduaru księżnej Daisy. To ostatni etap rekonstrukcji historycznych apartamentów. Postęp prac śledzi Bartek Paulus.
1: 2 lata temu zakończono rekonstrukcję sypialni i salonu dziennego jednej z najbardziej znanych mieszkanek zamku. Teraz ma być odbudowany buduar zniszczony przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Zniszczono wówczas historyczne sztukaterie czy marmurowy kominek. Do naszych czasów zachowała się tylko jedna fotografia tego miejsca, wykonana jesienią 1943 roku na zlecenie konserwatora zabytków prowincji dolnośląskiej Günthera Grundmana. To właśnie ona stanowi dziś podstawę planowanej rekonstrukcji. Na firmy, które chcą podjąć się tego wyzwania, Zamek Książ czeka do końca tygodnia.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: tenis, rolki, pływanie, piłka nożna. Trwają zapisy na letnie półkolonie organizowane przez WCT Spartan. Jak mówi rzecznik Maciej Moczko, do wyboru jest aż 5 tematycznych półkolonii.
1: Cały czas prowadzimy zapisy na półkolonie letnie w Spartanie. W tym roku mamy 5 tematycznych półkolonii. Są to półkolonie pływacko-rolkarskie, tenisowo-rolkarskie, półkolonie piłkarskie, półkolonie rolkarskie, ale również półkolonie sportowe, takie typowe. Także jest czego wybierać. Mamy dużo tych lokalizacji we Wrocławiu. Każdy będzie mógł swobodnie dojechać, szczególnie rodzice, którzy zostają właśnie we Wrocławiu z dziećmi, będą mogli na jeden tydzień przyprowadzić na półkolonię piłkarską, na kolejny tydzień na półkolonię tenisową, na przykład na spiską, albo na półkolonię pływacką, na wejherowską. Także jest czego wybierać. Jest to fajny czas dla dzieci. Dzieci mają opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30, mają zapewnione posiłki, mają śniadania, obiady, podwieczorki, także dzieci wyjdą na pewno najedzone, zadowolone, no i zmęczone, ale też z umiejętnościami różnych dyscyplin sportowych. Staramy się, żeby te półkolonie były atrakcyjne, dlatego łączymy tego różnego rodzaju dyscypliny ze sobą, żeby dzieci nie miały monotonnego czasu, ale żeby jak najwięcej skorzystało. A atrakcją taką największą tych półkolonii w tym roku, myślę, dla każdego dziecka będzie to, że na każdej półkolonii będzie piana party na koniec, także duża fajna impreza, dzieci się super w tym odnajdują, no i czekają, także my w tym roku zdecydowaliśmy się wprowadzić to jako stały punkt programu na naszych półkoloniach.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chadrylania, o tym mówiliśmy we wtorek.
14: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Zielony Wrocław ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zielonego Klina Południa Wrocławia. Chodzi o gigantyczny teren, aż około 63 hektarów, który zamieni się w spójny zielony system rekreacji i wypoczynku. Co ważne, projekt powstanie na bazie koncepcji Zielony Klin Wojszycki, która w 2019 roku była szczegółowo konsultowana z mieszkańcami. A co dokładnie znajdzie się na terenie Zielonego Klina? Powstaną główna aleja pieszo-rowerowa przecinająca cały obszar, zróżnicowane strefy sportowe, rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci. Będą też ścieżki przyrodnicze, ogrody społeczne, polany, a także lasy mieszane i łąki. Do tego dochodzi nowoczesna retencja wód, naturalne i suche zbiorniki oraz obszary podmokłe, które pomogą rzece Brochówce i wpisują się w strategię adaptacji miasta do zmiany klimatu. Nie zabraknie też oczywiście komfortowej infrastruktury w postaci oświetlenia, monitoringu, toalet oraz małej architektury.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Ma być spokojniej i bezpieczniej. Przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz wrocławskiego oddziału GDDKiA podpisali list intencyjny w sprawie budowy odcinka drogi, który połączy autostradę A4 ze wschodnią obwodnicą Wrocławia. To zaledwie 3-kilometrowy fragment, który ma odciążyć węzeł Bielański, tłumaczy Waldemar Wojciechowski, dyrektor GDDKiA we Wrocławiu.
15: Właśnie poprzez węzeł Karwiany, czyli na wysokości dawnego punktu poboru opłat, chcemy wyprowadzić taki węzeł, który da możliwość wyprowadzenia korytarza transportowego do Wrocławia i połączenia ze wschodnią obwodnicą Wrocławia. No i jesteśmy dopiero na etapie opracowania dokumentacji. Po opracowaniu dokumentacji będzie można rozpisać postępowanie przetargowe, wybrać wykonawcę. My widzimy na węźle bylańskim dość duży potok zatorowy w kierunku na Wrocław. Ulica Karkonoska jest zakorkowana, w związku z tym dodanie dodatkowego takiego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy na ulicy Karkonoskiej.
13: O to, które osiedla najbardziej skorzystają z tej inwestycji, zapytaliśmy prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.
12: Myślę, że te, które są przy granicy, które są chcąc nie chcąc osiedlami tranzytowymi, czyli osiedle Jagodno, osiedle Ołtaszyn, osiedle Partynice Wysoka, nawet Klecina, to są te osiedla, które na co dzień najsilniej odczuwają ten ruch tranzytowy, ten ruch wjazdowy i wyjazdowy z miasta. Mam nadzieję, że właśnie poprzez wykształcenie tego dodatkowego odcinka ten ruch się rozłoży, no i tym samym będzie można szybciej, bo o to chodzi, żeby można było szybciej, bez większych kłopotów wjechać i wyjechać z miasta.
13: A wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, obecny podczas podpisania listu, zwraca uwagę, że potrzebę tej inwestycji potwierdzają statystyki.
16: Nikogo nie trzeba przekonywać, jak mocno zatłoczona i ruchliwa jest autostrada A4, jak wpływa to również na ruch, na komunikację dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z dojazdu do aglomeracji wrocławskiej. Według ostatniego pomiaru natężenia ruchu na węźle Bielany ruch wynosi ponad 76 tysięcy pojazdów na dobę. Również na innych drogach krajowych w regionie ten ruch jest dość spory. Więc robimy wszystko jako Ministerstwo Infrastruktury, jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia dróg krajowych z drogami również lokalnymi, drogami regionalnymi, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
13: Budowa 3-kilometrowego odcinka drogi będzie kosztować 54 miliony złotych. Sporządzenie dokumentacji projektowej zajmie 18 miesięcy. We wtorek informowaliśmy, że mężczyzna, który 11 maja popchnął seniorkę na ścieżce rowerowej przy ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu, został przesłuchany przez policję. 42-latek nie przyznał się do winy, twierdzi, że nie działał celowo i że starsza kobieta wtargnęła mu pod koła mimo użycia dzwonka. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę samochodu. Na nagraniu widać, jak rowerzysta zatrzymuje się, po krótkiej wymianie zdań popycha kobietę, która upada na ziemię, a następnie odjeżdża. Policja postawiła mężczyźnie zarzuty narażenia na utratę zdrowia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Dodajmy, że mężczyzna zgłosił się na komisariat z pełnomocnikiem po tym, jak jego wizerunek został opublikowany, a policja ustaliła jego tożsamość.
14: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
13: We wtorkowych raportach mówiliśmy też o zatrzymanym przez wrocławską policję naprawdę zdeterminowanym 19-latku. Młody mężczyzna, chociaż nie miał prawa jazdy, wsiadł za kierownicę i łamiąc przepisy, urządził sobie wyścig na ulicach miasta. Kiedy policja próbowała go zatrzymać, zaczął szaleńczą ucieczkę przez centrum i Odrę. O szczegółach Martyna Czerwińska.
17: Pościg rozpoczął się na ulicy Traugutta. Mężczyzna ignorował nie tylko policjantów, ale także wszystkie przepisy, pokonując w zawrotnym tempie i na czerwonym świetle największe skrzyżowania: Plac Społeczny, Plac Grunwaldzki, a następnie Rondo Regana. Po kilku kilometrach porzucił auto i wskoczył do rzeki, uciekając w pław. Z Odry wyszedł w okolicy ulicy Skłodowskiej i dopiero tam został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, nie tylko nie miał prawa jazdy, ale także posiadał przy sobie narkotyki. W samochodzie podróżował z młodszymi od siebie znajomymi, został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.
13: Grozi mu do 5 lat więzienia. We wtorek na ulicę Wrocławia po raz pierwszy wyjechał Silverbus. Ten wyjątkowy autobus ma zachęcać seniorów do aktywności, wychodzenia z domu, a także ma stać się dla nich miejscem spotkań. Jak mówi dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, będzie kursował w każdy wtorek i środę.
18: Będzie to mobilny punkt, do którego seniorzy będą mogli przyjść. Dowiedzą się o szerokiej ofercie Wrocławia, gdzie można spędzać czas, gdzie można szukać pomocy, ale również w tym autobusie będzie przewidziany drobny poczęstunek i również w tym autobusie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o tym, co się dzieje we Wrocławiu, o tym, gdzie można pójść poćwiczyć, gdzie można pójść spędzić czas, jakie są centra aktywności we Wrocławiu, tam, gdzie można się spotkać, bo najważniejsze to wyjść z domu, spotkać się, porozmawiać.
13: W We wtorki spotkania w autobusie poprowadzi głównie wrocławski MOPS, mówi dyrektor ośrodka Andrzej Mańkowski.
19: Nasi pracownicy będą informowali seniorów o możliwościach wsparcia, rozdawali koperty życia, o usługach opiekuńczych, ale też bardzo dla nas ważne jest to, że będziemy pytali o potrzeby naszych seniorów i odpowiadali na te potrzeby swoimi działaniami. Odczarowujemy trochę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który często kojarzy się tylko z wsparciem finansowych ludzi, którzy bardzo tego potrzebują.
13: A w środę stery przejmie Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
20: My również będziemy udzielać informacji o tym, gdzie seniorzy mogą fajnie spędzić czas, gdzie mogą być aktywni fizycznie, gdzie mogą się zająć swoim dobrostanem. Prawdopodobnie również wówczas będzie się pojawiał w Silverbusie przewodnik wrocławski, który krótko opowie o miejscu, w którym się Państwo znajdą. Będziecie mogli Państwo przy kawie, przy herbacie zjeść dobre ciastko i przede wszystkim zależy nam na tym, żebyście ze sobą rozmawiali.
13: A to była Joanna Nyczak, dyrektorka WCRS-u.
14: www.radiogra.pl.
13: Szacunek nie zna gatunku. Mural poświęcony szczurom, który powstał na Nadodrzu, wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców. Fundacja Musika, która jest inicjatorem tego pomysłu, tłumaczy jednak, że to tylko fragment kampanii, która, jak mówi jej dyrektorka Olga Kazalska, ma zachęcać do humanitarnej deratyzacji przez dbanie o miejską przestrzeń i niedokarmianie dzikich zwierząt.
21: Nasz mural na Nadodrzu jest tak naprawdę zwieńczeniem pewnego etapu naszej kampanii Jestem, gdzie mówimy o tym, jakie szczury są. Bazujemy na aktualnej wiedzy naukowej, mówimy o tym, że szczury są inteligentne, empatyczne, spędzają bardzo dużo czasu na myciu się, są stadne, rodzinne i dbają o siebie nawzajem. Też chcemy pokazać, że są jednym z innych znanych nam, mających lepszy PR, gatunków miejskich i też jako zwierzę, które żyje w miastach, zawsze będzie towarzyszyć człowiekowi. Szczury zawsze były, one są i one będą. To od nas zależy, ile ich będzie i czy będą bardzo widoczne,

0: i ból dla zwierząt.
1: Warto jeszcze dodać, że wrocławski magistrat odcina się od tej inicjatywy. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu, położona na Odrze Kępa Mieszczańska, dawniej znana pod niemiecką nazwą Bürgerwerder, od wieków stanowi ważny punkt na mapie Wrocławia. Choć przez długi czas pozostawała poza głównym nurtem miejskiego życia, jej bogata historia, przemiany architektoniczne i wspomnienia dramatycznych wydarzeń czynią z niej jedną z najbardziej intrygujących części miasta. Dziś, w 2026 roku, patrzymy na nią jako na miejsce kontrastów, gdzie przeszłość przeplata się z nowoczesnością. Kępa Mieszczańska to wyspa ulokowana w dolnym zachodnim biegu miejskiego odcinka Odry. Od wschodu przylega do osiedla Nadodrze, od południa graniczy ze Starym Miastem, tym samym, które swoje początki datuje na średniowiecze, a od zachodu styka się ze Szczepinem. Wyspa jest częścią śródmiejskiego węzła wodnego, otoczona przez dwa ramiona Odry, południową i północną. Tym samym odskocznia od miejskiego zgiełku łączy się z centrum nowoczesnej metropolii, tworząc unikalny krajobraz urbanistyczny i przyrodniczy. Historia zagospodarowania Kępy sięga XIII wieku. Przez wieki tereny te nękały nawroty powodzi, przez co przez długi czas nie były zamieszkane i wykorzystywane przez mieszkańców Wrocławia. Pierwszego tchnienia użyczył wyspie rozwój infrastruktury przemysłowej. Na krańcach

pojawiły się nabrzeża przeładunkowe, młyny wodne, składy i magazyny, a nawet słodownie i papiernia. W 1334 roku znany krakowski kupiec i bankier Mikołaj Wierzynek zawarł umowę z Radą Miejską Wrocławia na budowę młynów. Inwestycja ta zapisała się złotymi zgłoskami na kartach średniowiecznego przemysłu wyspy, a jej dziedzictwem są obecne lokalizacje elektrowni wodnych. Kolejne stulecia przyniosły liczne przebudowy i rozszerzenie funkcji kępy mieszczańskiej. Zmieniano koryta rzeki, budowano jazy i groble, stawiano mosty, powstawały nowe śluzy. Ważny port rozwijał się, koncentrując wokół siebie różne gałęzie przemysłu. W XV wieku obszar ten otoczono systemem palisad, wyznaczono miejsce na nowy port i wprowadzono kolejne innowacje technologiczne, w tym papiernie oraz system poboru wody do miejskiego wodociągu. Tym samym wschodnią część wyspy nasycono infrastrukturą, podczas gdy zachodnia pozostawała jeszcze łagodnie porośnięta lasem. Choć sąsiadowała z historycznym centrum, przez wiele lat kępa mieszczańska znajdowała się poza obrębem miejskich fortyfikacji, które objęły ją dopiero częściowo podczas wojny 30-letniej w XVII wieku. W kolejnych latach funkcjonował tutaj lazaret, a potem koszary artylerii oraz place wojskowych ćwiczeń. Schyłek XVII wieku to rozwój przemysłu rafineryjnego. Klasycystyczna rafineria cukru była jednym z pierwszych reprezentacyjnych budynków wyspy. Połowa XIX wieku przyniosła stopniowe zanikanie funkcji przemysłowej i militarnej kępy mieszczańskiej na rzecz nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej. Port utracił na znaczeniu, a wokół zaczęły powstawać wille, wysokie kamienice i budynki administracyjne. Pierwotnie chaotyczny układ architektoniczny pozostał, ale wkomponował się w zmieniający się krajobraz urbanistyczny Wrocławia. Lata przełomu wieków XIX i XX to czas gruntownych przeobrażeń. Znikają drewniane mosty, pojawiają się mosty żeliwne i kamienne, powstają elektrownie wodne na południowej i północnej odnodze Odry. Kępa uzyskuje swój ostateczny, rozpoznawalny do dziś kształt. Niestety dramatyczne wydarzenia XX wieku nie ominęły wyspy. W 1945 roku podczas oblężenia Festung Breslau znaczna część zabudowy uległa zniszczeniu. Przetrwały tylko pojedyncze kamienice, a fragmenty dawnej infrastruktury włączono później do użytku przez milicję obywatelską oraz jednostki Wojska Polskiego. Przez kolejne dekady wiele budynków popadało w ruinę albo zostało rozebranych. Osobny rozdział to powódź tysiąclecia w lipcu 1997 roku. Katastrofa nawiedziła wyspę w potężnej skali, choć jej wschodnia część ominęła zalanie. W hołdzie mieszkańcom, którzy ratowali dorobek naukowy i kulturowy miasta, na wschodnim cyplu wyspy postawiono pomnik powodzianki, symbolizujący solidarność i ofiarność lokalnej społeczności. Nowe tysiąclecie otworzyło kolejny rozdział historii kępy mieszczańskiej. W 1992 roku wybudowano most Romana Dmowskiego, a 5 lat później nowy most mieszczański o dużej przepustowości. 5 zespołów mostów dziś łączy kępę ze wszystkimi częściami miasta. Południowe tereny zaczęły się wypełniać nowoczesną zabudową apartamentową, odpowiadającą współczesnym potrzebom mieszkańców, a centrum wyspy zajmuje kluczowy węzeł komunikacyjny. Północna część długo zachowywała charakter postindustrialny, jednak i ona stopniowo zyskuje nowe oblicze. Z jednej strony nowatorska zabudowa, z drugiej tajemnicze, śladami historii pisane uliczki, pozostałości przemysłowych i wojskowych obiektów. Kępa mieszczańska jest dziś miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, gdzie powoli zamierający duch przemysłu ustępuje miejsca nowym inicjatywom społecznym i mieszkaniowym. Dla miłośników historii i architektury to teren do odkrywania, pełen kontrastów i nieoczywistych połączeń, które pokazują bogactwo oraz złożoność urbanistycznego krajobrazu Wrocławia.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu na mapie śródmiejskiego Wrocławia Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy to obszar unikatowy pod wieloma względami. Wpisany w międzyrzeczną przestrzeń Doliny Odry, otoczony żywymi nurtami miasta, stanowi zielone serce tej części aglomeracji, które od blisko 3 dekad podlega indywidualnej ochronie. Decyzje administracyjne podjęte przez Radę Miejską Wrocławia, począwszy od drugiej połowy lat 90. XX wieku, skutecznie zabezpieczyły zarówno jego bogactwo przyrodnicze, jak i kulturowe oraz historyczne. Rozległy teren 1131 hektarów wyraźnie wyznaczają wody Odry i przylegających do niej kanałów. Granicę z zachodu stanowi Stara Odra. Od północy oraz północnego wschodu chroni obszar kanał żeglugowy, natomiast na południu naturalną linię ochronną tworzą kanał Opatowicki i centralny odcinek Odry. To prawdziwa zielona forteca, do której prowadzi sieć wrocławskich mostów i kładek. Most Zwierzyniecki i Szczytnicki łączą z centrum miasta. Mosty Jagiellońskie oraz Bolesława Chrobrego oplatają północ i wschód, a dopełnienie komunikacyjnych szlaków zapewniają Most Bartoszowicki, Kładka Ryczyńska, Zwierzyniecka i Opatowicka, dzięki której można dostać się na Wyspę Opatowicką. Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy imponuje rozmachem nie tylko jeśli chodzi o przestrzeń, ale przede wszystkim o różnorodność ekologiczną i historyczną. Do pereł tego obszaru należą Park Szczytnicki, Wyspa Opatowicka, liczne zbiorniki wodne i nadbrzeża, a także, nawet jeśli już w mniejszym stopniu, zoo, rejon Czarnej Wody, Morskiego Oka i tak zwane Kilimandżaro. Park Szczytnicki wyróżnia się wyjątkowo bogatym zbiorem gatunków. W jego granicach rosną 244 taksony drzew i krzewów, reprezentujących 196 gatunków. Park stanowi rezerwuar przyrodniczy dla wielu zagrożonych lub chronionych gatunków. Na przykład z dorodnymi dębami związane są rzadkie chrząszcze, takie jak koziorog, dębosz czy pachnica, której bytność wskazuje na obecność starego próchna dębowego. W szacie roślinnej parku odnaleźć można 5 gatunków objętych ścisłą ochroną. Szczególne znaczenie mają fragmenty leśne, te zwane Starym Parkiem, gdzie przetrwały charakterystyczne grądy i łęgi. Jednak nawet tak bogaty ekosystem nie jest pozbawiony zagrożeń. Intensywna obecność ludzi, wyspy, zanieczyszczeń oraz bariery komunikacyjne ograniczają migrację i liczebność dzikiej fauny. Pomimo tych przeszkód w Szczytnickim Zespole potwierdzono występowanie około 70 gatunków ptaków lęgowych, wśród których szczególnie cenne są dzięcioł średni i muchołówka białoszyja. Stwierdzono też obecność licznych chronionych gatunków błonkówek, chrząszczy oraz motyli, z których najcenniejszy jest ogończyk wiązowiec, rzadkość na Śląsku. Parkowe drzewa, pełne tajemniczych dziupli, zamieszkuje wiele nietoperzy. Kolonie rozrodcze tworzą tu nocek rudy, borowiec wielki oraz karlik większy. Z gadów najczęściej spotkać można zaskrońca. Wyspa Opatowicka, obsadzona łęgiem wiązowo-jesionowym oraz grądem, również zalicza się do najważniejszych obszarów na mapie przyrodniczej Wrocławia. Rośnie tu m.in. śnieżyczka przebiśniek, a świat owadów reprezentują efekciarskie chrząszcze i motyle nocne. W warunkach tutejszych zarośli świetnie czują się płazy na czele z rzekotką drzewną i gady, jaszczurka, zwinka oraz wspomniany już zaskroniec. Ciekawostką wyspy pozostał fragment dawnego koryta Odry, który tworzy unikatową oazę bioróżnorodności, zbiornik wodny o nieregularnych brzegach i gęstych zaroślach, gdzie powierzchnie porasta zwarty kobierzec rzęsy wodnej. Okoliczne łąki oraz las tworzą mozaikę środowisk, których zachowanie i ochrona powinny pozostać nadrzędnym celem planów zagospodarowania wyspy. Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy to o wiele więcej niż tylko fragment miejskiego krajobrazu. Stanowi prawdziwy dowód na to, że w sercu wielkiego miasta, tuż przy pulsujących arteriach komunikacyjnych, może funkcjonować złożony ekosystem łączący roślinność, zwierzęta i zabytki architektury. To miejsce, w którym historia, natura oraz działalność człowieka układają się w harmonijną całość, przypominając o potrzebie równowagi między rozwojem a ochroną środowiska. Wyjątkowość tego obszaru polega właśnie na umiejętnym godzeniu miejskich funkcji użytkowych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego oraz historycznego. Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy to nie tylko źródło naukowych inspiracji i rekreacyjna przestrzeń dla mieszkańców, to przede wszystkim żywe świadectwo, że ekorozwój na miarę dużych aglomeracji jest możliwy, o ile tylko na co dzień pamięta się o jego wartościach.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu rozciągający się tuż przy promenadzie staromiejskiej Park Mikołaja Kopernika to miejsce wyjątkowe pod każdym względem. Nie tylko ze względu na swoją malowniczą lokalizację, ale również fascynującą przeszłość. Dziś jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych zielonych przestrzeni w stolicy Dolnego Śląska, która po rewitalizacji zachwyca nie tylko mieszkańców miasta, ale i licznych turystów. Park Mikołaja Kopernika znany był w przeszłości pod różnymi nazwami jako Park Staromiejski, Ogród Staromiejski, a nawet Park Hanki Sawickiej. Niemiecka historia Wrocławia zostawiła tu swoje ślady pod nazwami Zwinger Park lub Zwinger Garten. Nie ma jednak wątpliwości, że przez stulecia pozostawał jednym z najbardziej reprezentacyjnych ogrodów miejskich i tak zostało aż do dziś. Park otaczają ulice Wierzbowa i Teatralna, a także urokliwa fosa miejska wyznaczająca jego południową granicę. Na jego tle wyróżniają się charakterystyczne punkty: historyczny budynek dawnego pałacu Leipzigera oraz stojący nieopodal pomnik Mikołaja Kopernika. Od północy park sąsiaduje z dawną łaźnią miejską, a od zachodu z wrocławskim Teatrem Lalek i pomnikiem Bolesława Chrobrego przy ulicy Świdnickiej. Inspiracje dla powstania parku zaczerpnięto aż z XIX-wiecznych ogrodów Tivoli w Kopenhadze. Te skandynawskie wpływy zaważyły na romantycznej kompozycji i charakterystycznym układzie alejek, który wyróżnia park do dziś. Park otacza efektowne, kute, ażurowe ogrodzenie, jakiego nie sposób przeoczyć podczas spaceru. Spacerując alejkami można napotkać plac zabaw dla dzieci, magiczny Amor na Pegazie w południowo-wschodniej części czy fontannę Chłopiec z Łabędziem. To ostatnie dzieło stworzone w 1834 roku. Przez dziesięciolecia opierało się burzliwym losom XX wieku. Zniszczone w czasie II wojny światowej wróciło na swoje miejsce dopiero po rekonstrukcji w 2010 roku. Historia parku sięga nawet XVI wieku, kiedy to działała tu strzelnica Bractwa Kurkowego. Stulecia później przekształcono ją w reprezentacyjny ogród, a nazwiska architektów nierozerwalnie wpisane są dziś w dzieje tego miejsca. Johann Friedrich Knorr odpowiadał za pierwotny projekt, a Heinrich Göppert, zainspirowany duchem XIX wieku, rozbudował ogrody o nowe gatunki drzew i krzewów. To właśnie dzięki niemu pojawiły się tu tak charakterystyczne rośliny jak platany klonolistne, tulipanowce, surmie, różaneczniki czy żywotniki wschodnie i zachodnie. Kolejne przełomowe zmiany przyniósł rok 1891, gdy ogród rozbudowywano według projektu dyrektora ogrodu botanicznego w Berlinie, ponownie czerpiąc wzory z Tivoli. Wielki ukłon w stronę francuskiej symetrii wykonał z kolei Karl Ferdinand Langhans, tworząc regularne kompozycje i ogród warzywny na wschodzie parku. Wyjątkowy charakter dawnych ogrodów brutalnie przerwały działania II wojny światowej. Zniknęły oranżeria, muszla koncertowa, dom ogrodnika, pergola i oryginalne ogrodzenie. Próby przywrócenia świetności podejmowano już w latach 60. XX wieku, jednak dopiero gruntowna renowacja z lat 2009-2010 przywróciła parkowi jego dawny blask. Przywrócono wtedy historyczne elementy ogrodzenia, odtworzono zieleń zgodnie z XIX-wiecznym układem i wzbogacono park o letnią scenę teatru. Dzisiaj Park Mikołaja Kopernika to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Pośród malowniczych alejek rosną cisy pospolite, klony, buki zwyczajne, robinie akacjowe, liczne żywotniki, lilaki, derenie, wiciokrzewy czy śnieguliczki. Warto zwrócić szczególną uwagę na pomnikowe drzewa, miłożęby dwuklapowe oraz potężny wiązowiec zachodni, które zostały uhonorowane mianem pomników przyrody. Nie tylko botanicy mają tu powody do zachwytu. Tuż przy fosie można często spotkać ptasie towarzystwo, kaczki krzyżówki, majestatyczne łabędzie nieme i energiczne mewy śmieszki. Takie codzienne obserwacje pokazują, że historia parku to nie tylko przeszłość, ale żywa, dynamiczna teraźniejszość. Park Mikołaja Kopernika to coś więcej niż zwykła zielona enklawa na mapie Wrocławia. To miejsce, w którym historia przeplata się ze współczesnością, stawy pobłyskują w słońcu tam, gdzie niegdyś toczyły się miejskie imprezy, a roślinność wciąż zachwyca różnorodnością XIX-wiecznych założeń. Spacerując tymi alejkami można poczuć ducha Wrocławia, jego tradycje, nowoczesność i naturę splecione w jedno. To właśnie tu widzimy, jak dawne inspiracje stają się teraźniejszością i jak przyroda, architektura oraz kultura tworzą wspólny rytm miasta i może właśnie dlatego park ten, choć kilkakrotnie zmieniał swoje oblicze, wciąż pozostaje jednym z najbardziej lubianych miejskich zakątków.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Sky Balance.
1: Zdrowit.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio gra. Hity pełne energii.

słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Plac Wolności we Wrocławiu to miejsce, które niczym w lustrze odbija zmieniające się losy miasta. Zlokalizowany w samym sercu, tuż przy południowym odcinku Fosy Miejskiej, park ten rozciąga się malowniczo pomiędzy ulicami Świdnicką a Krupniczą, wzdłuż popularnej promenady staromiejskiej. Od strony ulicy Podwale prowadzi na plac charakterystyczna kładka sądowa, a od ulicy Kazimierza Wielkiego łączy go ulica Zamkowa. To miejsce o bogatej historii, gdzie każdy fragment zieleni kryje pod sobą opowieści sprzed setek lat. Historia Placu Wolności sięga czasów, gdy Wrocław otoczony był potężnymi fortyfikacjami. Już przed rokiem 1807 na terenach przylegających od wewnątrz do miejskich umocnień w sąsiedztwie Pałacu Królów Pruskich tętniło życie wojskowe. To tutaj znajdował się jeden z najważniejszych placów ćwiczeń w mieście. Pałac, zakupiony przez Fryderyka II od barona Spetgena i przebudowany w połowie XVIII wieku, górował nad okolicą, będąc nie tylko rezydencją, ale też doskonałym punktem obserwacyjnym. Punktem zwrotnym okazał się rok 1807. Po klęsce pruskich obrońców miasta w czasie wojen napoleońskich, zwycięzcy nakazali rozbiórkę umocnień. Wyburzone mury ustąpiły miejsca szerokiej promenadzie, miejscu przeznaczonemu na spacery, odpoczynek i spotkania w cieniu zieleni. Rozległy plac, znany jako Plac Ćwiczeń czy Plac Zamkowy, nadal służył wojsku, lecz zyskał też nowe funkcje. Stał się przestrzenią publicznych uroczystości, rodzinnych pikników i masowych imprez. W połowie XIX wieku Plac Wolności wraz z rozbudowanym Pałacem Królewskim według planów Friedricha Augusta Stühlera obserwował z okien rezydencji sam monarcha, biorąc udział w defiladach i pokazach wojskowych. W sierpniu roku 1911 podczas obchodów stulecia Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się tu wielki komers, czyli spotkanie profesorów i studentów, symbol akademickiej tradycji miasta. Plac stał się również areną wydarzeń dramatycznych. W latach 30. XX wieku organizowano tu wielotysięczne zgromadzenia. Zarówno masowe wydarzenia sportowe, jak i smutną kartę akcji palenia książek 10 maja 1933 roku oraz oprawę wielkoniemieckiego święta sportu i gimnastyki 5 lat później. Każda z tych chwil odciskała swoje piętno w pamięci miejskiej społeczności. Pierwszą masową imprezą po zakończeniu II wojny światowej była uroczysta defilada żołnierzy powracających z frontu, zorganizowana 26 maja 1945 roku. Następujący po niej okres odbudowy miasta zmienił charakter placu. Przez kilka lat prowadziła tędy tymczasowa linia kolejowa służąca do wywozu gruzu i cegieł z ruin Wrocławia do dworców Świebockiego i Marchińskiego. Plac przez pewien czas nosił imię prezydenta Bolesława Bieruta, jednak już w połowie lat 50. wrócił do swojej historycznej nazwy. Od lat 60. przez kolejne dekady majstał tradycyjnie pod znakiem kiermaszu książki. Chociaż tradycja ta zanikła po wprowadzeniu stanu wojennego, w sercach wielu wrocławian została jako symbol otwartości i wspólnotowości tego miejsca. Transformacja ustrojowa przyniosła kolejne przemiany. Przez kilka lat plac stał się miejscem półlegalnego targowiska, które tętniło życiem do końca lat 90. Potem wróciły tu koncerty plenerowe i inne imprezy otwarte. W XXI wieku, w trakcie prac budowlanych związanych z powstaniem Narodowego Forum Muzyki oraz nowoczesnego parkingu podziemnego pod placem, miejsce to odsłoniło zupełnie nowy rozdział swojej historii. Między 2007 a 2012 rokiem archeolodzy wydobyli na światło dzienne niezwykle dobrze zachowane fragmenty murów obronnych. Najbardziej spektakularnym odkryciem okazał się fragment muru z XVI wieku o długości 200 metrów, który kolidował z projektem budowy parkingu i wjazdu od strony ulicy Zamkowej. Cegły z rozbiórki zostały zabezpieczone, a część z nich wykorzystano do przygotowania specjalnej ekspozycji w ścianach parkingu. W 2015 roku archeolodzy natrafili na wał ziemny, być może z początku XIII wieku. Powstały przed oficjalną lokacją miasta w roku 1241. Jego oryginalna funkcja pozostaje zagadką, jednak kolejne badania odsłoniły dalszy fragment fortyfikacji wraz z unikatowymi basztami łupinowymi z XIV wieku. Niezwykłą ciekawostką jest fakt, że fragmenty baszty przetrwały ponad wiek w niezmienionym stanie, ukryte pod dawnym skrzydłem Pałacu Królewskiego. Dla każdego odwiedzającego to miejsce dostępna jest dziś wyjątkowa możliwość oglądania baszt bezpośrednio spod szkła umieszczonego w nawierzchni placu. Reszta murów została zasypana, jednak czerwone płyty chodnikowe wytyczają dokładny przebieg dawnych umocnień, łącząc wrocławską codzienność z pamięcią miasta. Plac Wolności udowodnił,
udowadnia, że nie ma miejskiej przyszłości bez pamięci o przeszłości, a każde kolejne pokolenie może odkryć tu swój własny fragment opowieści o Wrocławiu.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
5: Po reklamie.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu. Na styku tradycji miejskiego pulsu i historii przy jednym z najbardziej charakterystycznych miejskich traktów, promenadzie staromiejskiej biegnącej wzdłuż wrocławskiej fosy, wyrasta imponująca fontanna alegoria walki i zwycięstwa. Dzieło to, znane również pod nazwą Studnia Walki i Zwycięstwa, czy od niemieckiego oryginału Bismarck Brunnen, to zjawiskowa wizytówka Wrocławia, która od ponad 100 lat przyciąga uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców miasta. Monumentalne dzieło powstało z inicjatywy Komitetu Budowy Pomnika Bismarcka. Kiedy wyczerpano główne cele budowy i pozostałe środki finansowe, właśnie je postanowiono przeznaczyć na powstanie nowej, niecodziennej fontanny. Miała ona stanowić swego rodzaju dopełnienie monumentalnego pomnika, którego marmurowe mury już wcześniej górowały nad niemieckim wtedy miastem. Za architektoniczny projekt odpowiadał Bernard Zering, natomiast autorem rzeźb został Ernst Zeger, artyści nieprzypadkowi, bo świetnie odnajdujący się w stylistyce neobarokowej, jaka dominuje w kompozycji fontanny. Konstrukcja została ukończona w roku 1905 i wtedy właśnie w sierpniu po raz pierwszy mieszkańcy mogli nacieszyć się niezwykłym połączeniem rzeźby i żywiołu. Całość podniesiona nieco nad otaczający teren i dostępna za pomocą schodów, z daleka przyciąga wzrok zarówno dynamiczną formą, jak i rozplanowaniem przestrzeni. Kompozycja fontanny to harmonijny układ trzech elementów. Dwa z nich stanowią symetrycznie ustawione rzeźby postawione na masywnych postumentach. Potężny młody atleta mierzy się w jednej z nich z groźnym lwem, czym odwołuje się do motywu biblijnego Samsona oraz alegorii walki. Drugi pomnik ukazuje tego samego bohatera, mocnego człowieka, już oswojonego ze zwierzęciem, siedzącego pewnie na pokonanym lwie. To wizualne zobrazowanie zwycięstwa. Pomiędzy nimi centralne miejsce zajmuje sama fontanna. Jej czasza o talerzowym kształcie została umieszczona na cokole pośrodku głębokiego basenu. Finezyjność i kunszt wykonania podkreśla waza wieńcząca całość, z której woda spływa malowniczo do dwóch niższych, koncentrycznie rozmieszczonych zbiorników, tworząc nieustanny ruch i element uspokajający miejskie pejzaże. Rzeźbiarskie detale, kaskadowy układ i idealne wpisanie w zielone otoczenie promenady czynią z fontanny nie tylko ozdobę, ale również miejsce spotkań i refleksji mieszkańców. Burzliwie przebiegały dzieje tego obiektu na przestrzeni lat. W wyniku działań wojennych, jakie dotknęły Wrocław w trakcie II wojny światowej, rzeźbie Zwycięstwo przez kilka lat brakowało głowy. Dopiero w roku 1955 przeprowadzono gruntowną renowację. Obiekt nie odzyskał jednak od razu swojej pierwotnej lokalizacji. W roku 1970 zadecydowano o jego przesunięciu o kilka metrów w kierunku południowym, dostosowując układ do nowych założeń urbanistycznych miasta. To przeniesienie nie zabrało mu uroku, przeciwnie, pozwoliło lepiej wyeksponować całość na tle promenady i pobliskiej fosy. Obecnie fontanna alegoria walki i zwycięstwa wpisana jest na listę zabytków od 7 października 1980 roku i znajduje się pod opieką Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Współczesność dodała jej nowy blask, energetyzująca iluminacja świetlna tuż po zmroku zamienia to miejsce w wyjątkową, niemal filmową scenerię miejskiego życia. Zachwyca nie tylko muzycznym szumem wody, ale również grą światła na powierzchni starych rzeźb i tafli basenu. Dziś fontanna to nie tylko relikt historii czy punkt na mapie turystów, lecz także inspiracja dla mieszkańców, symbol siły, odwagi i pokonywania przeszkód wpisany na stałe w miejską tkankę. Obok niej codziennie przechodzą ludzie z całego świata, każdy znajdując własne znaczenie tej niezwykłej opowieści zamkniętej w kamieniu i wodzie. A piękno tego miejsca nieprzerwanie przypomina, że każda walka ma sens, jeśli prowadzi do zwycięstwa, także na drodze codzienności w tętniącym życiem Wrocławiu.

programie A słyszałeś, że most piaskowy, czyli żelazny świadek wrocławskiej historii, rozciąga się nad południową odnogą Odry i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych zabytków miasta. Ten żelazny most położony przy wyspie Piasek jest nie tylko ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej, lecz także milczącym świadkiem burzliwych dziejów stolicy Dolnego Śląska. Został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego w połowie października 1976 roku, co podkreśla jego wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa kulturowego regionu. Most piaskowy, liczący nieco ponad 31 metrów długości i 12 metrów szerokości, łączy dwie części

Lasek Ostrów-Tumski, aż do północnych dzielnic miasta. W pobliżu mostu kończy się również promenada staromiejska, popularna trasa spacerowa, chętnie wybierana przez mieszkańców oraz turystów. Dzieje mostu piaskowego sięgają średniowiecza. Już w połowie XII wieku kanonicy regularni, będący właścicielami wyspy Piasek, pobierali myto za przekroczenie przeprawy. Most ten był wówczas drewniany, kilkakrotnie ulegał zniszczeniom i za każdym razem był odbudowywany. W czasach wojen husyckich został ufortyfikowany bramą mariacką, a w końcu XVI wieku w jego pobliżu powstała nowa baszta i kamienna brama miejska. Przełom nastąpił w połowie XIX wieku. W 1861 roku oddano do użytku nowy, jednoprzęsłowy most żelazny według projektu Ernsta Ubera. Za realizację konstrukcji odpowiadały zakłady metalowe Gustawa Ruffera. Nowatorska, jak na owe czasy kratownica żelazna, nawiązywała do tradycyjnych rozwiązań drewnianych z poprzednich stuleci. Był to pierwszy żelazny most w rejonie wysp oraz najstarszy zachowany tego typu obiekt we Wrocławiu. Pod koniec XIX wieku most piaskowy stał się areną kolejnej rewolucji technologicznej. W 1893 roku poprowadzono przez niego linię tramwaju elektrycznego. Drewniany pomost zastąpiono wówczas stalowym, a w 1934 roku podniesiono całą konstrukcję o 60 cm, co poprawiło bezpieczeństwo i umożliwiło sprawniejszy ruch. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się podczas oblężenia Festung Breslau w 1945 roku. Most został zaminowany przez wycofujących się Niemców, a artyleryjski ostrzał Armii Czerwonej spowodował detonację ładunków i wysadzenie konstrukcji. Pomimo prowizorycznej odbudowy przez niemieckich saperów, most wymagał gruntownej naprawy. W latach powojennych XIX-wieczna konstrukcja została niemal całkowicie wymieniona, choć zachowano oryginalne kratownicowe dźwigary. Z czasem most utracił ozdobne słupy zamykające dźwigary oraz stylowe latarnie, które niegdyś wieńczyły całość kompozycji. Kolejne remonty przeprowadzano w latach 30. XX wieku oraz w 1994 roku. Dzięki temu most piaskowy do dziś spełnia swoją funkcję, będąc jednocześnie cennym elementem krajobrazu miejskiego i ważnym śladem przeszłości. Nazwa mostu piaskowego, podobnie jak pobliskiej ulicy i nieistniejącej już bramy piaskowej, wywodzi się od wyspy Piasek. Ta z kolei czerpie swoje miano od kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku. Oryginalna łacińska nazwa świątyni została przetłumaczona jako na piasku, co znalazło odzwierciedlenie w lokalnej toponimii. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu znajdował się niegdyś jeden z najważniejszych placów handlu międzynarodowego w średniowiecznym Wrocławiu, gdzie krzyżowały się szlaki kupieckie prowadzące z różnych stron Europy. Warto wspomnieć, że przy moście piaskowym znajdował się początkowy punkt pomiarowy podczas wyznaczania miary wrocławskiej mili, jednostki długości stosowanej najpierw w samym Wrocławiu, a od XVII wieku na całym Śląsku. Wrocławska mila wynosi 6700 metrów, czyli dokładnie tyle, ile dzieliło bramę piaskową od Psiego Pola przez Wyspę Piasek i Ostrów Tumski. Dziś most piaskowy to nie tylko ważny szlak komunikacyjny, ale także miejsce o wyjątkowej atmosferze. Jego żelazna konstrukcja wciąż przyciąga uwagę miłośników architektury i historii, a widok na Bibliotekę Uniwersytecką, Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku i panoramę Odry sprawia, że jest chętnie fotografowany zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

programie A słyszałeś, że kolejne z wrocławskich mostów to Mosty Młyńskie. Ten zespół przepraw, będący jednym z bardziej rozpoznawalnych elementów krajobrazu miasta, łączy Wyspę Piasek z Wyspą Młyńską oraz Wyspę Młyńską z prawym brzegiem rzeki. Ich historia i architektura są nierozerwalnie związane z dziejami Wrocławia, a ich obecność w przestrzeni miejskiej stanowi świadectwo zarówno dynamicznego rozwoju miasta, jak i dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się tu na przestrzeni wieków. Most południowy o długości blisko 28 metrów oraz nieco dłuższy most północny, mierzący 36,5 metra, przerzucone są nad odnogami Odry Północnej, Odra Północna i kanał Młyna Maria. Oba mosty stanowią kluczowy element miejskiej infrastruktury, pozwalając na płynne połączenie historycznych wysp z resztą miasta. Konstrukcja obu mostów jest przykładem XIX-wiecznej inżynierii, która zachwyca nie tylko funkcjonalnością, ale i elegancją formy. W miejsce dawnych wysłużonych mostów drewnianych w 1885 roku wybudowano nowoczesne stalowe konstrukcje kratownicowe oparte na parabolicznych łukach. Każdy z elementów został precyzyjnie zanitowany, co zapewniło przeprawom trwałość na długie lata. Mosty wsparte są na solidnych przyczółkach z granitowych ciosów, które wmurowano w brzegi Wyspy Piasek, Wyspy Młyńskiej oraz prawego brzegu Odry. Most Młyński Północny, będący dłuższym z pary po generalnym remoncie przeprowadzonym w 1956 roku, uzyskał szerokość pomostu prawie 13 metrów. Szerokość jezdni wynosi niemal 7 metrów, a po obu stronach znajdują się wygodne chodniki o szerokości ponad 3 metrów każdy. Most południowy jest niewiele węższy, jego pomost ma szerokość nieco ponad 12,5 metra. Przez oba mosty przebiegają dwa tory tramwajowe oraz dwukierunkowa jezdnia, a ruch pieszy odbywa się po oddzielonych kratownicą nośną chodnikach. Maksymalne obciążenie, jakie mogą przenieść te konstrukcje, określono na 10 ton. Szczególną rolę w krajobrazie miejskim odgrywa cypel Wyspy Młyńskiej, który rozdziela oba mosty. Na jego szczycie znajduje się taras widokowy ozdobiony kamieniarką, z którego rozciąga się malowniczy widok na Ostrów Tumski oraz na wylot ulicy prowadzącej na Wyspę Słodową. To właśnie tutaj można poczuć puls miasta, obserwując zarówno spokojny nurt rzeki, jak i tętniące życiem ulice. Warto przypomnieć, że układ wodny śródmieścia Wrocławia w średniowieczu wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Ostrów Tumski był wówczas prawdziwą wyspą, oddzieloną od prawego brzegu Odry dodatkową odnogą rzeki, którą zasypano dopiero na początku XIX wieku na rozkaz Napoleona. Na miejscu dzisiejszego placu Bema istniała jeszcze jedna wyspa, Wyspa Świętej Klary. Dawny układ mostów obejmował również przeprawę Fortuna, położoną dalej na północ. Jednak już w XII wieku na miejscu obecnych mostów młyńskich funkcjonował most nazwany Pons ad Molam de Corpore Jesu Christi, później most przedtumski. Był on częścią łańcucha długich mostów prowadzącego od Bramy Piaskowej przez Most Piaskowy, Most Przedtumski i Fortuna w kierunku Ołbina oraz Trzebnicy. Losy mostów młyńskich nierozerwalnie splatają się z burzliwą historią Wrocławia. Podczas oblężenia miasta pod koniec II wojny światowej oba mosty zostały poważnie uszkodzone. Po wojnie prowizorycznie naprawiono je przy pomocy drewnianych belek, by już w 1956 poddać gruntownej renowacji. Odbudowano wówczas stalowe pomosty i wzmocniono dźwigary, a kolejne prace modernizacyjne przeprowadzono w 1990 roku, rekonstruując żeliwne bariery oraz kamienne ozdoby. Jednym z najważniejszych momentów w najnowszej historii mostów młyńskich była powódź tysiąclecia w 1997 roku. Wówczas spiętrzony nurt Odry, niosący wraz z wodą ogromne ilości śmieci i potężne pnie drzew, zagroził zarówno budynkom młynów, jak i samym mostom. Gdyby pod naporem wody zawaliły się młyny, fala mogłaby zniszczyć nie tylko mosty młyńskie, ale także most piaskowy i kolejne przeprawy, prowadząc do katastrofalnego zalania historycznych dzielnic miasta, w tym rynku i okolic. Przez wiele godzin przy mostach czuwali ochotnicy, ratownicy i taternicy, którzy przy użyciu lin i bosaków usuwali z nurtu rzeki zagrażające konstrukcjom pnie i kłody. Na pamiątkę tych dramatycznych wydarzeń w balustradę mostu południowego wmurowano kamienną tablicę z inskrypcją upamiętniającą wysiłek mieszkańców w obronie miasta. Mosty młyńskie, choć pełnią przede wszystkim funkcję komunikacyjną, są także swoistym symbolem wrocławskiej zaradności, wytrwałości i szacunku dla historii. Ich stalowe łuki wpisane w krajobraz miasta przypominają o bogatej przeszłości Wrocławia, a jednocześnie służą
kolejnym pokoleniom mieszkańców i gości odwiedzających stolicę Dolnego Śląska. Spacerując po tych mostach, trudno oprzeć się wrażeniu, że są one nie tylko praktycznym połączeniem wysp i brzegów, ale również mostem między dawnymi a współczesnymi czasami.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Monumentalny, rozpoznawalny z daleka i nierozerwalnie związany z panoramą Wrocławia, most grunwaldzki. O nim teraz w programie A słyszałeś, że u schyłku XIX wieku dynamiczny rozwój Wrocławia wymusił konieczność stworzenia nowoczesnej trasy komunikacyjnej, łączącej ścisłe centrum z prężnie rozwijającymi się osiedlami wschodniej części miasta. Kluczowym elementem tej inwestycji miał stać się nowy most na Odrze, który w zamyśle miał nie tylko ułatwiać ruch, ale także stanowić architektoniczną wizytówkę miasta. W listopadzie roku 1904 ogłoszono konkurs na projekt przeprawy. Po wnikliwej analizie komisja konkursowa wyłoniła 14 najlepszych, z których ostatecznie nagrodzono 4, przyznając także 2 wyróżnienia. Triumfatorem konkursu okazał się projekt opracowany przez duet architekta Martina Majera oraz inżyniera Roberta Weyraucha, a za ostateczny kształt architektoniczny odpowiadał miejski radca budowlany Richard Plüdemann. W październiku 1907 projekt uzyskał akceptację magistratu, co otworzyło drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Budowa ruszyła z impetem i trwała do jesieni 1909 roku. Wiosną i latem kolejnego roku prowadzone były prace wykończeniowe. Montowano elementy stalowe, wykańczano nawierzchnię, a także przygotowywano bulwary oraz dojazdy do mostu. Przełomowym momentem były próby obciążeniowe we wrześniu 1910 roku, do których użyto 24 tramwajów oraz wozów straży pożarnej. Każdy z pojazdów ważył 12 ton, co pozwoliło przetestować wytrzymałość konstrukcji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Most ważył 2300 ton, a długość mostu nad korytem rzeki wynosiła 112,5 metra przy szerokości 20 metrów, z czego 11 metrów przypadało na jezdnię. Po pomyślnym zakończeniu prób wyznaczono datę uroczystego otwarcia na 10 października 1910 roku. Koszt inwestycji, obejmujący nie tylko samą przeprawę, ale również drogi dojazdowe i bulwary, zamknął się w kwocie 2 810 000 marek, do czego należy doliczyć prawie 800 000 marek wydanych na wykup gruntów. Burzliwe dzieje Wrocławia w czasie II wojny światowej nie ominęły również mostu grunwaldzkiego. Projekt odbudowy przygotowany przez Dobrosława Czajkę i Jerzego Rzepeckiego zakładał rekonstrukcję górnych partii pylonów z zachowanych przez Niemców materiałów. Nie przywrócono jednak wszystkich pierwotnych elementów. Zrezygnowano m.in. z hełmów oraz części płaskorzeźb, przez co dzisiejsze pylony są niższe niż przed wojną. W kolejnych dekadach most grunwaldzki kilkukrotnie przechodził modernizację, dostosowując się do rosnących potrzeb komunikacyjnych miasta. W roku 1956 przebudowano jezdnię, 10 lat później wymieniono tory tramwajowe, a w roku 1982 odnowiono nawierzchnię jezdni. Kolejna modernizacja miała miejsce w roku 1990. Poszerzono jezdnię kosztem chodników, wymieniono nawierzchnię zarówno jezdni, jak i torowiska. Największy remont przeprowadzono w latach 2003-2005. Prace objęły stabilizację łożysk, zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów, wymianę nawierzchni oraz torowisk, a także renowację granitowych obudów nabrzeży i pylonów. Obecnie przez most przebiegają liczne linie tramwajowe, a torowisko wbudowane jest w jezdnię. Chodniki wykorzystywane są również przez rowerzystów. Historia mostu grunwaldzkiego odzwierciedla dzieje samego Wrocławia. Początkowo funkcjonował jako most cesarski. Po I wojnie światowej przemianowany został na Most Wolności, by w okresie rządów nazistowskich powrócić do pierwotnej nazwy. Po zakończeniu II wojny światowej podczas powojennej odbudowy most zyskał obecną nazwę Most Grunwaldzki. Tematyce budowy i konstrukcji tej wyjątkowej przeprawy poświęcono książki, zarówno wydane przez magistrat w roku 1910, jak i przez Jana Biliszczuka oraz współautorów w roku 2010. Most Grunwaldzki stał się także bohaterem kultury popularnej. To właśnie tutaj kręcono sceny do filmu 80 milionów w reżyserii Waldemara Krzystka, przybliżającego dramatyczne wydarzenia z historii Wrocławia. Dziś most grunwaldzki pozostaje jedną z najważniejszych arterii Wrocławia. Codziennie przemierzają go tysiące samochodów, tramwajów, pieszych i rowerzystów, a jego charakterystyczna sylwetka jest nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu przeprawa nie tylko łączy brzegi Odry, ale także stanowi żywe świadectwo historii, będąc dowodem na kunszt inżynierów i architektów minionych epok. Bez wątpienia most grunwaldzki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych symboli Wrocławia. Most, który trwa i inspiruje kolejne pokolenia mieszkańców miasta.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
0: Po reklamie.
7: To jest Gra FM.

0: programie A słyszałeś, że most Oławski, czyli perła inżynierii i architektury Wrocławia. Stanowi on nie tylko funkcjonalną przeprawę przez rzekę Oławę, lecz także świadectwo kunsztu inżynieryjnego i artystycznego przełomu XIX i XX wieku. Przez dekady most ten, znany również jako most Świętego Maurycego, most Margaretę czy most Wygonowy, był świadkiem przemian, jakie zachodziły zarówno w tkance miejskiej, jak i w życiu mieszkańców tej części Dolnego Śląska. Most Oławski znajduje się w południowo-wschodniej części Wrocławia, w rejonie, gdzie rzeka Oława wpada do Odry. Zaledwie około 200 metrów na północ od mostu rzeka kończy swój bieg, łącząc się z głównym nurtem Odry. Warto podkreślić, że przez wieki ujście Oławy zmieniało swe położenie, zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i realizowanych przez człowieka inwestycji hydrotechnicznych. Dziś most łączy ulicę Walońską na lewym, zachodnim brzegu rzeki oraz nagrobli na prawym, wschodnim brzegu. W bezpośrednim sąsiedztwie, tuż poniżej mostu, znajduje się teren portu ujście Oławy, który odgrywa istotną rolę w gospodarce wodnej miasta. Zanim wzniesiono obecny most, miejsce to służyło jako przeprawa dla bydła prowadzonego na pastwiska położone na prawym brzegu. Istniała tutaj niegdyś drewniana kładka, która przez lata ułatwiała życie mieszkańcom okolicznych wsi i przysiłków. Stąd wywodzi się jedna z dawnych nazw mostu, most Wygonowy, upamiętniająca jego pierwotną funkcję. Prace budowlane nad obecnym mostem rozpoczęły się w kwietniu 882 roku. Most Oławski jest konstrukcją o trzech przęsłach, zbudowaną na bazie ceglanych sklepień, których łuki wypełniono betonem. Podpory, zarówno przyczółki, jak i filary, wykonano z granitu sprowadzanego z kamieniołomów Kulmica w Strzegomiu. Powierzchnie te pokryto ciosami kamiennymi o charakterystycznej młotkowej fakturze, która nadaje budowli surowego, a zarazem szlachetnego wyglądu. Most Oławski jest dziełem imponującym pod względem rozmiarów i rozwiązań technicznych. Składa się z trzech przęseł, z których każde ma długość prawie 14 metrów. Całkowita długość mostu wynosi niemal 74 metry, natomiast szeroki jesert na ponad 14 metrów. Jezdnia wyłożona trwałą kostką granitową ma szerokość 8,10 metra. Po obu jej stronach znajdują się chodniki o szerokości 2,15 metra każdy, które zapewniają komfort pieszym i umożliwiają podziwianie architektury mostu oraz widoków na rzekę. Most Oławski przez lata podlegał różnym modernizacjom, których celem było dostosowanie go do zmieniających się potrzeb miasta oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Gruntowne remonty przeprowadzono w 1962 roku oraz w 1990 roku. W ich trakcie nie tylko wzmocniono konstrukcję, ale także odnowiono elementy dekoracyjne i wyremontowano nawierzchnię. Warto dodać, że przed II wojną światową przez most przebiegała linia tramwajowa. Po wojnie, podczas jednego z remontów, torowisko zostało zdemontowane, a most przystosowano wyłącznie do ruchu kołowego i pieszego. Mimo tych zmian most Oławski nie utracił swego charakteru i nadal stanowi ważny element infrastruktury miejskiej. Most Oławski to nie tylko praktyczna przeprawa, ale również zabytek o dużej wartości historycznej i artystycznej. Jego obecność podkreśla wyjątkowość Wrocławia jako miasta mostów i rzek. Przez dziesięciolecia był świadkiem codziennego życia mieszkańców, zmian politycznych i gospodarczych oraz rozwoju urbanistycznego tej części miasta. Dziś, mimo upływu lat, wciąż zachwyca swoim wyglądem i funkcjonalnością, będąc jednym z symboli łączących przeszłość z teraźniejszością. Most Oławski to także miejsce o niepowtarzalnym klimacie. Spacerując po jego kamiennych chodnikach, można poczuć atmosferę dawnych czasów i zachwycić się panoramą rzeki Oławy oraz otaczającej ją zieleni. Z perspektywy mostu rozciąga się widok na port ujście Oławy, który dziś pełni funkcje gospodarcze, a niegdyś był ważnym punktem przeładunkowym dla miasta. Most Oławski to jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych mostów Wrocławia. Jego bogata historia, imponująca architektura oraz niepowtarzalny klimat sprawiają, że jest on nie tylko ważnym elementem infrastruktury miejskiej, ale także cennym zabytkiem i atrakcją turystyczną. Stanowi doskonały przykład połączenia funkcjonalności z estetyką, będąc świadectwem wysokiej klasy inżynierii oraz artystycznego kunsztu swoich twórców. Dla mieszkańców i gości Wrocławia most Oławski pozostaje miejscem, które łączy nie tylko brzegi rzeki, ale także pokolenia, tradycje i nowoczesność.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hity pełne energii.
1: W programie. A słyszałeś, że tym razem most pokoju rozciągający się nad głównym nurtem Odry we Wrocławiu to nie tylko ważny element infrastruktury miejskiej, lecz także miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością. Jego powstanie wiąże się z dramatycznymi wydarzeniami końca II wojny światowej, kiedy to podczas oblężenia Festung Breslau zniszczeniu uległ stojący tu wcześniej most Lessinga. Dziś most pokoju jest jednym z kluczowych wrocławskich mostów, codziennie przemierzanym przez tysiące mieszkańców i turystów, a jego sylwetka na stałe wrosła w krajobraz miasta. Historia miejsca, w którym dziś stoi most pokoju, sięga czasów znacznie wcześniejszych niż sama konstrukcja powojenna. Już na początku XIX wieku, przed zburzeniem fortyfikacji miejskich w roku 1808, funkcjonowała tu przeprawa łącząca miejski plac drzewny położony na południowym brzegu Odry z przedmieściem piaskowym znajdującym się na brzegu północnym. W kolejnych latach wraz z dynamicznym rozwojem miasta drewniany most Fenigowy ustąpił miejsca nowocześniejszym rozwiązaniom. W 1875 roku na miejscu starej drewnianej przeprawy powstał stalowy, czteroprzęsłowy most kratownicowy zaprojektowany przez Aleksandra Kaumanna. Kamienne filary zapewniały stabilność, a nowa konstrukcja symbolizowała postęp technologiczny epoki. Niestety wydarzenia II wojny światowej położyły kres istnieniu tego mostu. W roku 1945 podczas zaciętych walk o Festung Breslau dwa z czterech przęseł mostu zostały zniszczone w takim stopniu, że ich odbudowa stała się nieopłacalna. Władze miasta podjęły więc decyzję o budowie zupełnie nowego mostu, który miał nie tylko odbudować komunikację w tym ważnym punkcie miasta, ale też stać się symbolem nowego początku. Projekt nowego mostu powstał w biurze projektowym Jana Kmity. Budowę rozpoczęto w roku 1954, a do eksploatacji oddano go 5 lat później, w roku 1959. Początkowo nosił on nazwę Mostu Wojewódzkiego, jednak wkrótce nadano mu obecną nazwę Most Pokoju. Symboliczna zmiana nazwy nastąpiła w roku 1966, 8 maja, kiedy to minister spraw zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Adam Rapacki wmurował przy północnym przyczółku mostu tablicę pamiątkową. Tablica miała upamiętniać planowane w tym miejscu wzniesienie pomnika powrotu do macierzy ziem zachodnich i północnych. Choć konkurs na pomnik rozstrzygnięto rok później, a zwycięski projekt przygotował Henryk Morel, do realizacji monumentu nigdy nie doszło. Pozostała jedynie granitowa tablica, która do dziś przypomina o tej niezrealizowanej inicjatywie. Most pokoju to konstrukcja trójprzęsłowa o długości 125 metrów i 30 cm oraz szerokości 25 metrów i 70 cm. Przez most prowadzą dwie dwupasmowe jezdnie, każda o szerokości 6 metrów i 40 cm, a także dwa szerokie chodniki mierzące po 3 metry i 75 cm. Istotnym elementem infrastruktury jest również dwutorowa linia tramwajowa, która pierwotnie przebiegała obok jezdni po osobno zdylatowanej konstrukcji na zachód od drogi. Most zaprojektowany z myślą o rosnącym ruchu miejskim znakomicie spełnia swoje zadanie jako jeden z głównych szlaków komunikacyjnych Wrocławia. Dziennie korzystają z niego tysiące kierowców pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Jego strategiczne położenie sprawia, że łączy ścisłe centrum miasta z dzielnicami położonymi po drugiej stronie Odry, zapewniając sprawny przepływ osób i towarów. W ciągu kolejnych dekad Most Pokoju poddawany był regularnym remontom i modernizacjom, by sprostać wymaganiom współczesnego ruchu miejskiego. Największe zmiany przyniósł generalny remont przeprowadzony w roku 2003, podczas którego przebudowano nie tylko sam most, ale również będącą jego przedłużeniem ulicę Wyszyńskiego. Jedną z kluczowych decyzji była zmiana przebiegu torowiska tramwajowego, które przeniesiono pomiędzy jezdnie. Pozwoliło to na lepsze wykorzystanie przestrzeni mostu i zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców. Most Pokoju to także świadek wielu wydarzeń historycznych i społecznych. Przez dekady był miejscem manifestacji, spotkań, a nawet artystycznych happeningów. Jego obecność przypomina o powojennej odbudowie miasta, o wysiłku pokoleń włożonym w przywrócenie Wrocławiowi dawnej świetności. Most Pokoju to nie tylko ważna arteria komunikacyjna, ale także miejsce o bogatej historii i dużym znaczeniu symbolicznym od czasów drewnianej przeprawy przez nowoczesny most Lessinga, aż po powojenną konstrukcję. Miejsce to nieustannie ewoluowało ewoluowało, dostosowując się do potrzeb miasta i jego mieszkańców. Dziś Most Pokoju pozostaje jednym z najważniejszych mostów Wrocławia, łącząc przeszłość z teraźniejszością i codziennie służąc kolejnym pokoleniom wrocławian.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: drugim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopop.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49. Polo.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopop.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49. Polo.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Odpowiedzi na twój list piszę ci.